0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niż nadciąga niż, jego środek wędruje sobie z nad Danii przez południową Szwecję, dalej nad Bałtyk, no i przyniesie nam chłodniejsze powietrze polarne morskie, bo za tym właśnie frontem takie do nas będzie płynąć. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, maksymalnie dziś na termometrach w regionie do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, ale może trochę mocniej powiać, w porywach do 55 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: szósta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Po tragedii w szkole podwyżkowym dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Rządowy program ma potrwać do końca roku. Miriam Lipińska. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole-Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
6: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
5: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze Legionowa zdecydowały, że dziś prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczył rząd miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. A po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowacka zapowiada szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowej. W każdej placówce jeszcze w tym roku ma się odbyć co najmniej jedno takie szkolenie. Jednocześnie szefowa resortu zapewnia, że szkoły są dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, a każda placówka umie na nie odpowiednio reagować.
7: W szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Materiały dotyczące chociażby tego, jak zachować się w czasie ataku na wrzownika, wprost są w poradniku bezpieczeństwa.
5: A taki poradnik obowiązuje w szkołach już od 6 lat. Jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
5: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
9: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
5: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 90 groszy, a oleju napędowego 7,82. Za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad możemy zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale przede wszystkim jest to szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 4 minuty po godzinie 6. Bardzo dobrą dzisiaj sprawą jest to, że nie musimy się zastanawiać, co na śniadanie, co by tutaj wrzucić na ruszt, na talerzyk położyć.
4: Jaja będą jaja, słuchajcie.
2: I to no. We wszelkiej możliwej postaci. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Jaja, w związku z tym, jeżeli macie trochę więcej czasu, to co, może tam omlecik można utrzepać?
4: Oczywiście. Generalnie to jest taki dzień, kiedy można sobie zrobić jaja, kiedy można sięgnąć po jaja do lodówki. No generalnie dzień z jajem.
2: Jeżeli chodzi o datę, to 9 października 2026 i my już powolutku szykujemy jajecznicę. Tomek Michalak.
4: Marzanna Forysiak i uprzejmie donosimy, że w kalendarzu piątek, piąteczek, no, nasze kochane tak. Piątunio już jest.
3: Dzień dobry.
1: Radio Centrum.

0: 12 minut po 6, no skoro ustaliliśmy, że dzisiaj piątek, to warto by mu się tak solidniej przyjrzeć.
1: Tak z boku spojrzeć na ten piątek, z tyłu, z przodu, no żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia.
0: Rozpakować, powąchać.
1: Rozpakować piątek to brzmi ciekawie.
0: Tak, no i rozpakowujemy 282 dzień roku, dzisiaj do końca roku 79 dni, jesień z nami jeszcze 73 dni dokładnie.
1: Więc korzystajcie z tego czasu. Jeżeli chodzi o sam czas właśnie, no to słońce dzisiaj będzie operować 11 godzin i jeszcze tam 7 minut dorzuci nam w gratisie.
0: No, bo słońce dzisiaj wstaje późno, 7:01, proszę bardzo, 18:07 zachód, więc dzień już krótszy od tego najdłuższego, 5 godzin i 35 minut. Ale to się wszystko będzie zmieniać, bo niedługo zmieniamy czas, prawda?
1: Tak, no więc znowu będą się kłócić w Unii Europejskiej, czy to już ostatni raz, czy może jeszcze raz, czy warto, czy nie warto.
0: Tak, a póki co po prostu wstawajcie, 13 minut po 6.
2: Dzień dobry. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio Rano.

Radio Central 106.4 FM.

0: 21 minut po godzinie 6, a my sprawdzamy dla was kolorową prasę. Cóż tam ciekawego?
1: Mnóstwo oczywiście tematów na pierwszych stronach i na przykład Kasia Dowbor znalazła się na pierwszej stronie jednego z tabloidów, która łączy pokolenia, będzie miała nowy program w telewizji.
0: Wow.
1: Już ma tyle tych programów, ale jeszcze jeden, jeszcze jeden.
0: Tak. Jeszcze się tam zmieścił.
1: Czytam też o tym, że obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić. Tak mówi pan pułkownik jeden z Gromu.
0: No dobrze, to ja... To...
1: Póki co obowiązkowo jest przegląd. Jak masz 18 lat, taki stajesz przed komisją i kwalifikacja nadal funkcjonuje.
0: Skoro mowa o wieku, to gdzieś tam w mediach można poczytać, że coś się nie zgadza w historii Heizerów. Okazuje się, że były partner Bianki ujawnia swoją wersję. Uwaga, wiedziała, kim jest Filip, ma 19 lat. Generalnie to rozpala trochę.
1: Aha, tak.
0: Trochę rozpala wyobraźnię ludzi, jeżeli chodzi o kwestię właśnie wieku Bianki. No ale powoli się to zaczyna wyjaśniać.
1: Ale no dobrze, tam jest układ, no umówmy się, tak?
0: Tak, on się nazywa małżeństwo.
1: Właśnie. No i w tej chwili. Ale nie musi się zawsze nazywać małżeństwo, jak się przestanie opłacać.
0: Może być i tak. Kolorowa prasa dzisiaj również ma dla was bardzo dużo różnych fajnych, nie wiem czemu, to jakiś wysyp różnego rodzaju przepisów na dobre ciasta z jabłkami.
1: Widzisz, że ostatnie jabłuszka spadają.
0: Pewnie
1: jak,
0: tak.
1: Jak spadną, to za tydzień będzie o dyniach już.
0: No dobrze, to jeszcze powiem wam, co jeszcze można. Zenek Martyniuk ma pomysł na syna, chce wysłać go w roczny rejs.
1: Na tego syna.
0: Tak, bo chce mu pomóc uporządkować życie. Taki powrót na morze.
1: Ja już myślałem, że Zenek Martyniuk będzie się starał o kolejnego syna, ale nie, już nie.
0: Nie. To jest właśnie ten. No wiesz, to najpierw trzeba załatwić jednego, znaczy załatwić w sensie wyprostować mu życie, a potem będzie można myśleć o innych sprawach.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.
3: Reklama.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.

0: Hamulcy nie zwalniają tempa, to oznacza kolejne utrudnienia zwężenia i objazdy. Gdzie trzeba zjąć nogę z gazu, a gdzie może lepiej wybrać inną trasę? Sprawdzamy dla Was o poranku. W Kaliszu rusza długofalowa przebudowa ulicy Romańskiej, ale na razie nie jest źle. Na razie można śmiało przejechać. Za to trwa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Zamknięta ulica Dobrzecka między rondem Dobrzec a ulicą Szapocznikow. Kolejne utrudnienia dotyczą Skali Mierzyckiej, od Polnej do Nowego Światu oraz Handlowej na odcinku od ulicy Ostrowskiej. W Opatówku na Krajowej 12 między Opatówkiem a Kaliszem dokładnie trwają intensywne prace. Ruchem steruje tymczasowa sygnalizacja, także przy wjeździe od strony Szabego, gdzie ruch odbywa się jednym pasem w obu kierunkach. No i korki mamy tu i ówdzie. Ten remont na szczęście ma potrwać tylko do końca tego roku. Można jechać objazdami przez Szałę, Borów, Tłokinie i Nędzierzew. Ostrów Wielkopolski, remontowana ulica Wrocławska od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich. No i tu musimy liczyć się ze zwężeniami, ograniczeniami prędkości. Te prace mają potrwać kilka miesięcy. Utrudnienia występują też na Krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, od Gorzyckiej w Lamkach ruch wahadłowy. W Pleszewie przebudowywana ulica Kazimierza Wielkiego. I jeszcze utrudnienia na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a skrętem do Dębego. Tam powstaje infrastruktura dla pieszych. I zamknięty również odcinek drogi powiatowej Janków Pierwszy Grodzisk w gminie Blizanów. Nieprzejezdny m.in. most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: urodzeni.
1: Urodzenie 9 października, dzisiaj świętują, są to osoby bardzo oryginalne i wesołe. Mają talent artystyczny, poczucie humoru, są trochę mało wytrwali i często zmieniają swoje zdanie.
2: Lubią luksusy, oj lubią, i wiele wydają na swoje zachcianki, jeśli tylko mogą. Interesują się zdrowym stylem życia i ekologią.
1: Chętnie mieszkają poza miastem, a wedle tradycji są wspaniałymi ogrodnikami.
2: No to teraz jest taki czas dla was, można liście zagrabić. O, mają powodzenie w miłości i bardzo dbają o rodzinę.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 9 października to dwójka.
2: Kamień szlachetny to diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
3: Byk!
1: Tego dnia, 9 października w 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów i dramaturgów swojej epoki. No, bardzo często wymieniany był w kontekście Nobla.
2: W 1930 na świat przychodzi Wiesław Gołas, aktor i w czasie II wojny światowej członek Szarych Szeregów, a znany m.in. z występów w Kabarecie Starszych Panów i Kabarecie Dudek.
1: Agnieszka Osiecka, rocznik 36, poetka, dziennikarka, autorka tekstów ponad 2000 piosenek i dobrze je wszyscy znamy, m.in. to Okularnicy czy Małgośka.
2: A kiedy pani Agnieszka już śpiewała pierwsze piosenki, miała 4 lata, urodził się John Lennon, którego nie trzeba przedstawiać.
1: I jeszcze Magda Umer, rocznik 49, polska piosenkarka poezji śpiewanej, również aktorka i reżyserka.
2: A dziś świętuje też Ryszard Rynkowski. Ciekawe, co zaśpiewa z tej okazji.
1: I jeszcze rocznik 53, kolejne nazwisko ze świata muzyki, Stanisław Zybowski, gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Budka Suflera.
2: Wszystkim, którzy mają jakąkolwiek okazję dzisiaj do świętowania, wszystkiego dobrego.
1: Brave dla was, I just call to say I love you.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed nami nocna prohibicja, która obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 7.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
6: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku. Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
2: Reklama.
7: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodą rządzi chłodny front atmosferyczny niż Felicja, który się przemieszcza z nadbałtyku w kierunku północno-zachodniej Rosji. Płyną masy chłodniejszego, wilgotnego powietrza z północnego zachodu. Dziś zachmurzeń umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, temperatura maksymalna do 15 stopni w regionie. Do tego wiatr umiarkowany, w porywach trochę mocniej, powieje do 55 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 15-letni nożownik z Podwyżkowa może odpowiadać za atak jak dorosły. Po serii ataków w szkołach część mazowieckich placówek będzie dziś zamkniętych. Nocny alert RCB dla dwóch regionów i syreny na Lubelszczyźnie. Miriam Lipińska. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wyżkowie zdecyduje o dalszych losach nożownika z Podwyżkowa. Niewykluczone, że 15-latek będzie odpowiadać jak dorosły. Wczoraj w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach nastolatek zabił woźną, a nauczycielkę i dyrektora niegroźnie ranił. 15-latek, były uczeń tej szkoły, wszedł do budynku z nożem i kaskiem na głowie, na którym była zamocowana kamera. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Wyżków lekcje zostały odwołane. Placówki będą jednak otwarte, ale odbędą się tylko zajęcia wychowawcze. Zamknięte będą natomiast dwie podstawówki w Legionowie. Prewencyjnie. Urząd Miasta tłumaczy, że to dlatego, że były na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Nieczynne będą dziś także szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim oraz szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą. Tymczasem 19-latek, który w środę w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób, usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A w środę funkcjonariusze, dzięki sygnałom od nauczycieli, udaremnili atak 17-latka w szkole w Sierpcu. Pojawiły się informacje, że wszystkie te ataki mogły mieć swoje źródło w internetowym wyzwaniu. Sprawę badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi,
3: mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyżkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z rządu Nowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Kanadyjska pisarka i poetka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Tradycje antyczne widać też w jej książkach, mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Ona wykłada starogrecki, czyli no można by w jakimś sensie nazwać no taką martwą formą języka, i ona ma taką nieprawdopodobną umiejętność ożywiania tej tradycji.
3: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
6: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Djokovic. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
7: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
6: Hurkacz będzie się musiał wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 polskiego czasu, w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32 do 26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 2 zwycięstwa i 1 porażkę, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została bowiem przewodniczącą Komisji Zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej.
8: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łącząc to ze sportem i też działać na korzyść zawodników.
6: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: O tym, że nadciąga weekend i że będzie troszkę wolnego czasu, to pomyślmy nieco później, bo okazuje się, że od rana skupimy się dziś na obowiązkach. Dopiero o 10.12 księżyc wkroczy do znaku wagi, no i to sprawi, że emocje wysuną się na pierwszy plan. To podobno bardzo dobry dzień na różne rozmowy, analizy i wyciąganie wniosków z tego, co nam się przydarza. A szczegółowy horoskop w Radio Centrum już za kilka minut.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: 8 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
3: Robiliśmy pierniki!
4: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy!
2: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
5: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Muzyka i głos AI.

0: Neofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Centrum.
1: No, baranie, przed tobą pracowity dzień, sporo da ci się zrobić, ale ludzie będą częściej zawracać ci głowę swoimi problemami. Wysłuchaj, ale nie daj się nikomu straszyć. Tajemnice się wyjaśnią, jeśli zaczniesz zadawać odpowiednie pytanie. Jeżeli kogoś nie lubisz, to nie trać z nim czasu i nie dawaj pretekstu do żadnych plotek.
2: Byk będzie rozmyślał o zagadkach i niewyjaśnionych historiach. Nie musisz się tłumaczyć, drogi byku, i nie musisz też odpowiadać dzisiaj na pytania. Piątek udany, ale zaglądaj do kalendarza, żeby nic ci nie umknęło.
1: A bliźnięta dzisiaj mają taką dobrą radę. Uśmiechaj się i bądź życzliwy, bo twoja dobra energia wszystkim się dzisiaj przyda. Dzień ci sprzyja, możesz szybko załatwić trudniejsze sprawy lub dostaniesz coś cennego od ważnej osoby. Pomysły, na jakie dzisiaj wpadniesz, będą dochodowe.
2: Raku, właśnie a propos dochodów. Znajomi zainspirują cię do pomysłów, które mogą przynieść korzyści finansowe. W miłości zrobi się cieplej, ale niczego nie przyspieszaj. Masz dzisiaj wyjątkowe powodzenie, choć nie wszyscy będą tak optymistyczni.
0: Lew.
1: Poczujesz przepływ ambicji, pociąga cię będą ryzykowne pomysły i nie będziesz się bać cięższej pracy, żeby tylko nie mieć zaległości. Popołudnie jednak zwolnij tempa, nie krytykuj swoich bliskich, a unikniesz nieporozumień. Dzisiaj dobra rada, odpocznij wieczorem joga albo basen, a potem odcinek serialu, to bardzo poprawi ci humor.
2: Droga panno, wspomnienia i emocje będą dzisiaj władać twoją wyobraźnią i wpłyną na podejmowane decyzje. Zaufaj intuicji i nie rób tego, za co koniecznie nie musisz się zabierać.
1: Waga dzisiaj będzie ambitna, szybka i pomysłowa. Wykorzystaj wpływ księżyca w twoim znaku, żeby sprawnie uporać się z trudnymi zadaniami i mieć spokojny nadchodzący weekend. Po południu unikaj konfliktów, bo ktoś koniecznie będzie chciał cię mieć po swojej stronie.
2: Przed Skorpionem pracowity piątek. Będziesz bardzo spostrzegawczy, a wieczorem podejmiesz kilka decyzji dotyczących zdrowego stylu życia i planowanych wyjazdów.
1: A Strzelec będzie dzisiaj wyrozumiały i bardzo wrażliwy na piękno. Warto wybrać się na spacer albo wystawę, bo sztuka zrobi dziś na tobie wielkie wrażenie. Po południu zatroszcz się o własną wygodę, chwilę odpoczynku, świetnie ci zrobię, potem ruszaj na zakupy.
2: Koziorożcu, ludzie będą cię dzisiaj rozpraszać. Możliwe są drobne pomyłki, a nawet pewna zguba, bo ktoś pomyli się lub ty sam coś źle zrozumiesz. Ale nie bądź zły, nie miej do siebie o nic pretensji, wszystko się wyjaśni.
1: Wodniku, intuicja pomoże ci uniknąć problemów, jeśli tylko będziesz się słuchał tej intuicji. Pomyśl o swojej przyszłości i zaplanuj coś bardzo ambitnego. Warto też wejść do ludzi, bo możesz zyskać ciekawych znajomych, którzy zainspirują cię do nowych i dochodowych pomysłów.
2: Ryby, przed wami pracowity piątek. Przypomnijcie sobie o rachunkach, o ważnych projektach, a także o niedotrzymanych obietnicach. W pracy dokładnie przejrzyjcie dzisiaj korespondencję i pamiętajcie o tym, że wieczorem zmiana aury na bardziej rozrywkową.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: O makabrycznym odkryciu w Kaliszu będziemy mówić już za kilka minut w wiadomościach.
4: A te o 7:30.

0: Na zegarze 7.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu, za chwilę szczegóły, ponadto duże zmiany w Ostrzeszowskim Szpitalu, a w Sporcie Ostrowia, które chce się wygrzebać ze strefy spadkowej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu we wczorajsze popołudnie.

0: Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
1: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm.
0: Nie wygrali jeszcze w tym sezonie na własnym boisku i zamykają tabelę, ale będą próbować oszukać przeznaczenie w meczu z liderem Górnikiem Konin. Piłkarze Ostrowi 1909 punktów potrzebują jak tlenu i muszą ich szukać w każdym spotkaniu.
3: Ostrowia 1909 w sobotę o 14 na stadionie za parowozownią podejmie Górnika Konin, lidera Metalaser 4 ligi z dorobkiem 25 punktów. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie tylko 7 punktów i zajmują ostatnie miejsce. Faworytem sobotniego meczu nie będą, ale punktów i przełamania na własnym boisku muszą szukać z każdym rywalem. Dodajmy, że w przerwie meczu przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wręczą Ostrowie 1909 drugiej puchar za wywalczony w sezonie 2025-26 awans do klasy okręgowej. Wicelider czwartej ligi Pogoń Nowe Skalmierzyce w sobotę o 14 podejmie na własnym boisku obręb 1912 Kościan. Mecz zapowiada się ciekawie, bo rywal zespołu z powiatu ostrowskiego jest piąty i traci do Pogoni tylko 4 punkty. Bardzo ważny mecz dla układu tabeli w Redbox piątej lidze zagra w sobotę o 15 na stadionie przy ulicy Kusocińskiego Centra 1946 Ostrów, która zajmuje czwarte miejsce w tabeli i podejmie wicelidera Jarotę Jarocin. Z kolei rozpędzony serią czterech zwycięstw Beniaminek klasy okręgowej OKS 1926 Ostrów w sobotę o 14.30 na boisku Wierzchnie zagra z KP Słupią. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Informacje dla kierowców.
7: No to odpalamy mapę i sprawdzamy, gdzie po drodze możemy złapać trochę luzu, a gdzie lepiej uzbroić się w cierpliwość. W naszym regionie remontów nie brakuje. Zaczynamy od Kalisza. Na Romańskiej ruszyła przebudowa, która potrwa 2 lata. Przez pierwsze 2 miesiące na razie przejazd bez większych utrudnień, tak obiecują drogowcy, ale później ulica zostanie zamknięta. Do tego ulica Dobrzecka zamknięta, od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, a na ulicy Skalmierzyckiej mamy ruch jednokierunkowy i zakaz wjazdu od strony ulicy Handlowej poza pojazdami budowy. Teraz krajowa 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Tu trzeba naprawdę mocno uważać. Tymczasowa sygnalizacja, ruch wahadłowy, nierówności i korki, które już w centrum Opatówka, w okolicach parku. Zwężenie do jednego pasa w obu kierunkach jest też przy wjeździe od strony Szałego. Można próbować objazdów Szałę, Borów, Tłokinia, Nędzerzew, a ten remont potrwa do końca roku. W Ostrowie Wielkopolskim zwężenia i ograniczenia prędkości na ulicy Wrocławskiej, a na Krajowej 36 w stronę Krotoszyna, ruch wahadłowy. W Pleszewie trwa przebudowa Kazimierza Wielkiego, są rozkopane chodniki, powstają nowe ciągi piesze, ścieżka rowerowa i przejścia. Ten remont ma się zakończyć 30 października. No i jeszcze droga wojewódzka 470 między Skarszewem a Dębem, możliwe chwilowe zatrzymania, a w gminie Blizanów zamknięty odcinek Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Tu utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Tymczasem, jak się okazuje, Polacy coraz rzadziej w tym roku sięgają po auta z rynku premium. Auta takie luksusowe.

0: Tracą dwie niemieckie marki, jedna japońska, chińskie zyskują. Okazuje się, że jeszcze rok temu co czwarte nowe auto kupowane w Polsce nosiło logo premium, a ten rok jest zdecydowanie mniej łaskawy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Za 23 minuty, godzina 8.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w De Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. De Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. De Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
6: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A dzisiaj bardzo nieciekawa pogoda, zwłaszcza na południu. Tam bardzo silny wiatr, ale u nas też trochę powieje.
2: Powiało też u nas, jesień przyszła, zmieniło nam się trochę w pogodzie i trzeba się będzie przyzwyczaić prawdopodobnie o jesieni, o silnym wietrze i wiele innych tematów w wiadomościach o 8.
1: Będzie też o tym, że Polacy mają objawy wypalenia. Posłuchajcie o tym już za kilka minut.
0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
3: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka Grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Pasja, talent, miłość do jazzu.
9: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
10: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
9: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
11: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
12: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
13: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
12: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No i cóż, skończyło nam się babie lato i nadciąga niż o takim bardzo ładnym, wdzięcznym imieniu Felicja. Do tego płyną do nas masy chłodniejszego, wilgotnego powietrza z północnego zachodu. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na termometrach w regionie no maksymalnie 15 stopni, więcej nie będzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę i gwałtowne wahania ciśnienia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wzmocnione środki bezpieczeństwa w pobliżu szkół na Mazowszu. Uwaga na silny wiatr. Są alerty dla 4 regionów. Szokująca decyzja Pentagonu. Egzekucja byłego żołnierza będzie transmitowana na żywo. Miriam Lipińska. Patrole policji w okolicach szkół i patrole straży miejskiej na ulicach. To po serii ataków i udaremnionych ataków w szkołach w Ostrołęce, Sierpcu i Podwyżkowem, gdzie wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Dziś wszystkie placówki w gminie Wyszków odwołały lekcje. Zamknięte będą też dwie podstawówki w Legionowie, szkoły i przedszkola w Piasecznie pod Warszawą i szkoły średnie, m.in. w powiatach pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Natomiast Warszawa nie rekomenduje zamykania placówek, ale wzmacnia kontrolę bezpieczeństwa. Do szkół będą mogli wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy. W obliczu ostatnich wydarzeń szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek i nieuleganie panice.
5: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
4: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości badają tymczasem doniesienia, że seria ataków w szkołach mogła być zainspirowana na internetowym wyzwaniem. Na razie jednak, jak podaje policja, te doniesienia się nie potwierdziły. A dziś rano policjanci z Komendy Powiatowej w Szczytnie zatrzymali 16-latka, który nagrał i wrzucił do sieci film, w którym grozi atakiem w szkole na konkretne osoby. Nastolatek został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są z jego udziałem czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy. W cieniu wczorajszej tragedii w podwyżkowskiej szkole Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Pierwszą wersję przepisów w tej sprawie zawetował w styczniu prezydent. Uwaga na silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed nim na północy kraju. Dla nadmorskich powiatów na Pomorzu wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w porywach powieje z prędkością nawet 105 km na godzinę. Z kolei dla Warmii i Mazur, części Podlasia i Pomorza Zachodniego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Zagranica to będzie pierwsza od 90 lat publiczna egzekucja w Stanach Zjednoczonych. Były amerykański major Nidal Hassan, skazany na karę śmierci za zamach w bazie wojskowej Fort Hood w 2009 roku, w którym zginęło 13 osób, zostanie rozstrzelany. Pentagon poinformował, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. I na koniec zmieniamy temat. Przemęczony jak Polak. Aż 80% ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu.
6: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
4: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w wolnym czasie wciąż myśli o obowiązkach.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy jeszcze średnie ceny w kantorach poranku. Euro po 4,37 zł, dolar amerykański 3,89 zł, frank szwajcarski po 4,69 zł i funt brytyjski 5,15 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: To jak to było, że nawet jak mamy czas, to nie umiemy odpoczywać, tak? Tylko, że w ten ekran. No niedobrze to wygląda, niedobrze.
7: My tam się tak zagłębiamy w tych ekranach i czas płynie i płynie tak, i płynie, tak. A później nie mamy czasu. O, i tak to właśnie wygląda.
2: My mamy teraz taki specjalny czas, tak? Taką niszę na życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują.
7: Ładnie to nazwałaś. No. Bardzo ładnie. Nisza. Nisza dla tych, którzy mają okazję.
2: Tak.
7: A grono jest bardzo bogate, bo świętuje dzisiaj Arnold, Bogdan, Bożydar i Jakub.
2: Jest jeszcze Dionizy. jest jeszcze Jan, Piotr, Sara i Wincenty.
7: No to wszystkiego dobrego dla was. Gramy Brian Adams, Melanie C na początek tej godziny.
2: When You're Gone z najlepszymi życzeniami.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem!
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: No dobrze, to co? To jajecznica jednak, tak? Dzisiaj o poranku?
1: Albo sadzone.
0: A dobrze, no będziemy o tym...
1: Albo gotowane.
0: Będziemy jeszcze mówić o różnych fajnych takich pomysłach.
1: Bo dzisiaj jest święto i to nie byle jakie święto.
0: Tak, no to jest dzisiaj, słuchajcie, Światowy Dzień Jaja. Sprawa jest poważna, bo te obchody zostały wyznaczone przez Międzynarodową Komisję do spraw jaj, bo jest coś takiego i siedzimy w Wielkiej Brytanii. Okay. Bez jaj, to jest, naprawdę nie jest żart.
1: No właśnie, nie robimy sobie jaj, tylko dzisiaj Dzień Jaja. 96 rok, od tego momentu świętujemy, a okazuje się, że na świecie świętują na różne sposoby.
0: Och, i to hucznie. W Bangladeszu na przykład rozdawanych jest kilka tysięcy ugotowanych jaj z tego powodu. No u nas nie ma, widzisz, samemu trzeba sobie ugotować.
1: Na Filipinach mają bieg z jajem.
0: Tak. Z kolei mieszkańcy Stanów Zjednoczonych poznają przepisy nadania z jajem z całego świata. Zapraszamy do nas, mamy parę pomysłów.
1: A Duńczycy to już są tacy nowocześni, bo oni z kolei pokazują w sieci najlepsze zdjęcia z jajem.
0: A w Szwecji można wziąć udział w konkursie na najlepszy przepis z jajem. No, całkiem przyjemnie. Brytyjczycy też świętują i my też możemy, dlaczego nie?
1: A my mamy do was jedno tylko pytanie. Jakie wy jaja preferujecie? Od samego rana dajcie znać, napiszcie albo zadzwońcie. 62500 3164. Syndrome.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen.

Oczuj magię świąt. Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarstw.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18. Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: A w sobotę w Stawiszynie będzie można poszaleć z aparatem fotograficznym.
6: Jaki jest powód? O tym m.in. w wiadomościach o 8.30.

0: Na zegarze 8:30, a przed nami kolejne wiadomości z najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu, za chwilę szczegóły. Wzmożone kontrole policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków. Pisarz Przemysław Piotrowski odwiedzi Kalisz, a na koniec drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. We wczorajsze popołudnie na terenie jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
3: Przed godziną 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań.
2: Przekazała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szkielet został odnaleziony.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale

0: patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu i Gorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
0: Ile kadrów zmieści się w najmniejszym mieście? O tym będzie można się przekonać już jutro w Stawiszynie. Tego dnia odbędzie się tam drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr. Po Kaliszu i jego legendach uczestnicy ruszą tym razem śladem historii i ciekawych miejsc Stawiszyna.
2: Start o godzinie 16 na rynku. Będzie spacer, fotografowanie, rozmowy i odkrywanie miejsc, obok których na co dzień łatwo przejść obojętnie. Trasę poprowadzi Jerzy Widerski, pasjonat lokalnej historii i działacz społeczny z gminy Stawiszyn. Opowie o mieście i pokaże, na co warto zwrócić uwagę. Jaki wziąć ze sobą sprzęt? Nie ma znaczenia. Może być profesjonalny aparat, stary kompakt albo telefon w kieszeni. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych fotografów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To drugi z czterech spacerów. Najciekawsze zdjęcia powstałe podczas całego cyklu trafią później na wspólną wystawę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Za projekt odpowiadają Karol Smarzyński i Krystian Prus w ramach 11. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem starosty kalickiego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Informacje dla kierowców.
6: Ruszamy na przegląd drogowych kłopotów, remontów, sporo objazdów, jeszcze więcej, więc sprawdzajcie trasę przed wyjazdem, no i nie dajcie się zaskoczyć. Zaczyna od Kalisza, Romańska w przebudowie, a to będzie inwestycja na 2 lata. Na razie bez większych problemów, ale później ulica będzie zamknięta. Do tego zamknięta ulica Dobrzecka, od randa Dobrzec do ulicy Szapocznikow oraz ruch jednokierunkowy na ulicy Skalmierzyckiej. Tam wjazd od strony handlowej mają tylko pojazdy budowy. Trasa krajowa 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Wahadło, tymczasowa sygnalizacja nierówności i korki już w centrum Opatówka. Alternatywą jest trasa przez Szawę lub Borów, Tłokienie i Nędzerzew. W Ostrowie zwężenie na ulicy Wrocławskiej, a na Krowej 36 w stronę Krotoszyna mamy ruch wahadłowy. W Pleszewie cały czas rozkopana ulica Kazimierza Wielkiego. Koniec prac zaplanowano na 30 października. No i jeszcze na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Dębem możliwe chwilowe zatrzymania. Za to w gminie Blizanów zamknięta trasa Janków I Grodzisk, w tym most na moście w Bogusławiu. Tutaj utrudnienia mają potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Czy to już czas na zmianę opon na zimowe? Eksperci twierdzą, że warto się nad tym zastanowić, ale jeszcze można chwilę poczekać. Temperatura nie spadła, średnia dobowa poniżej 7 stopni, ale plusem jest to, że nie ma kolejek u wulkanizatorów, więc być może dobra opcja.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: Za 23 minuty 9.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
3: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
2: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
3: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
2: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
5: Muzyka i głos.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Reklama.
3: Kalendarz muzyczny.
4: I zaczynamy od roku 1936. Wielkie nazwisko, jeżeli chodzi o polską muzykę, czyli Agnieszka Osiecka.
5: Poetka, autorka tekstów, a jej teksty śpiewali Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Magda Umer, Skaldowie czy też Kalina Jędrusik.
4: Długo by wymieniać te wszystkie przeboje, a my wybieramy dla Was Marylę Rodowicz. Wielka woda.

0: Wielka woda, Marla Radowicz, tekst oczywiście Agnieszki Osieckiej. No i teraz kolejna naprawdę ważna data i bardzo ważna osoba, jeżeli chodzi o muzykę. John Lennon, rocznik 1940.
1: Wtedy urodził się w Liverpoolu i jeden z najbardziej twórczych muzyków w historii rocka i oczywiście jeden z czterech legendarnych Beatlesów.
0: Jak podaje Księga Rekordów Guinnessa, Yesterday w latach 1965-86 nagrało w różnych wersjach około 1600 artystów.
1: Ilu artystów nagrało ten numer? Sprawdzimy to dla was, ale zagramy w oryginale. Woman, John Lennon.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A dzisiaj bogaty, bo jeszcze jedna data, rok 1951 i tym razem lecimy sobie do Elbląga.
2: Tam urodził się Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista, wokalista swego czasu formacji Vox, ale później już przez wiele lat artysta solowy.
1: Jeden z jego wielkich przebojów z 1991 roku, Wypijmy za błędy.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa Premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
0: Ogłoszenie.
7: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne słońce, ale tylko 9 na termometrach w tej chwili. Odczuwalna temperatura to 4 stopnie. Ciśnienie chwilowo rośnie 1013 hektopaskali na barometrach i wiatr z prędkością do 26 km na godzinę. Ale to wszystko będzie się oczywiście dynamicznie dzisiaj zmieniać, bo już powoli naszą pogodą rządzi chłodny front atmosferyczny i niż Felicja.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejne zatrzymanie w związku z możliwym atakiem w szkole. Literacki Nobel dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. Zmiana warty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miriam Lipińska. Policjanci ze Szczytna zatrzymali dziś rano 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. To kolejna taka sytuacja w ostatnich godzinach. Ze względów bezpieczeństwa część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
5: Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przasnyszu. W nagraniu miały pojawić się też pogróżki pod adresem konkretnego chłopca, wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć, ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
6: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
5: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
4: A po tragicznych wydarzeniach w szkołach w Ostrołęce i Podwyszkowem Donald Tusk zapowiada zmiany systemowe. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego często triumfuje, mówi premier w nagraniu opublikowanym w internecie.
7: I dlatego jest tak ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
4: Bo jak dodawał.
7: Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole.
4: Premier podkreślił, że państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom i zapewnił, że tak będzie. Dodał jednak, że musi mieć do tego narzędzia, a jednym z nich miała być ustawa o bezpieczeństwie w internecie, zawetowana przez prezydenta. Kanadyjska poetka, pisarka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson, tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. W Polsce ukazały się jej Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak się jednak okazuje, książek noblistki na księgarnianych półkach próżno szukać.
8: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
9: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
8: Nie, nie kojarzę.
10: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
11: Anna Wicza, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
4: Anne Carson została doceniona za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znów na Ziemi. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie w sumie 237 dni. W tym czasie prowadzili na stacji eksperymenty i badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych czy zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. Na ISS zastąpiła ich kolejna czteroosobowa grupa.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Kibiców tenisa czeka dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. 6 miejsc już jest zarezerwowanych. O pozostałe 2 bilety walczą Elina Świtolina, Karolina Muchowa, Marta Kostiuk oraz właśnie Iga Świątek. Najlepszą sytuację ma Świtolina, która w Pekinie powinna zaczynać mecz z Chinką Qin Wenzhen. Awans Polki sprawiłby, że sporo punktów odrobiłaby do Czeszki Karoliny Muchowej. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
9: Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym, wyjątkowym wyzwaniem.
12: Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem jak na razie pokonywał Hurkacza. Wraca piłkarska ekstraklasa, 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock, wieczorem jeszcze pojedynek Krakowa z GKS-em Katowice. Cel przed trenerem częstochowian jest jeden, opuścić ostatnie miejsce w tabeli, mówi trener medalików Tomasz Kaczmarek.
13: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
12: W sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock. Piłkarska reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracy stracił portugalski szkoleniowiec Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca jednak do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6 minut po godzinie 9:00, to już jest taki moment, że jesteśmy już po jednej kawie.
3: Po drugiej kawie.
2: Mówił, że po drugiej. No jeżeli ktoś wcześniej wstał,
3: po jajecznicy na przykład też.
2: Tak, to już jest taki fajny bardzo moment, żeby sobie przypomnieć, że dzisiaj na przykład poza tym, że Światowy Dzień Jaja, to również Światowy Dzień Poczty.
3: No i pozdrawiamy
2: tych... tradycyjnej.
3: A, taki tradycyjny, czyli żeby znaczek jeszcze tam dorzucić do zestawu.
2: O, widzisz, okay, nie wiem, czy w ogóle gdzieś jeszcze można takie fajne rzeczy kupić poza pocztą chyba.
3: Dajcie znać.
2: Tak, jeżeli jesteście użytkownikami, to czemu nie? No i jeszcze a propos naszych kosmonautów, Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej powoli nam się kończy.
1: Radio Centrum, Radio Rano.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139. Tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebki.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: 19 minut po godzinie 9, a my się teraz wybieramy w podróż, ale nie za daleko.
1: Ruszamy na dworzec, okazuje się, że mamy najlepsze stacje kolejowe w Europie. Kto by to sobie wyobrażał?
0: No w dodatku w tej kategorii zostawiliśmy gdzieś tam tych Niemców, bo oni tak pospadali. Bo
1: to jest zdanie
0: to jest
1: klucz.
0: Niesamowite.
1: Zdanie klucz artykułu w sieci. Niemieckie dworce zanotowały historyczny spadek.
0: Żeby to tak chodziło piłkarzy. Byłoby fajnie. No dobrze, ale chociaż w tej dziedzinie jesteśmy nieźli, okazuje się, że jest taka specjalna stacja, która ocenia największe dworce kolejowe w Europie i w pierwszej dziesiątce co? Dwa dworce z Polski.
1: Wrocław główny liderem polskich dworców. Uzyskał wysoką pozycję, obsługuje wielu pasażerów, no i tam same luksusy, można powiedzieć.
0: No i 96,5 punktu. To już jest
1: nieźle. A na drugim miejscu Kraków Główny, który jest nową siłą z Małopolski, jak się okazuje.
0: Tak, nowy i proszę bardzo, już sobie tak ładnie poradził. A jeżeli chodzi o ten najlepszy, najbardziej luksusowy, najwspanialszy, to jest szwajcarski Zürich Hauptbahnhof. Maksymalna liczba punktów. To imponująca punktualność. No,
1: na tej państwa liście nie ma niestety dworca Kaliskiego, Ostrowskiego,
0: a
1: czy też
0: błąd.
1: Podpleszewskiego. A trzeba było zajrzeć i może okazałoby się, że mamy nowego faworyta.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.
3: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar Kalisz Złota 36. Czekamy na Ciebie!
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W sobotę będzie wielkie ważenie. Chodzi o tegoroczną, największą wielkopolską pyrę.
3: Taka pyra potrafi ważyć nawet 2 kg. Ile będzie ważyć tegoroczna? Przekonamy się niebawem. A więcej o konkursie w wiadomościach o 9.30.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga na kierowcy w Kaliszu. Jest 9:30, a na Alei Wolności w kierunku teatru służby zajmują jeden pas ruchu. Możliwe utrudnienia i spowolnienie przejazdu. Zachowajcie ostrożność. Chodzi o Kalisz, o Aleję Wolności. Jeden pas zajęty.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: Minęła 9:30, przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, a przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spotkanie w ministerstwie, a tematem powrót wojska do Pleszewa. Ponadto samochód ciężarowy uderzył w przydrożne drzewo, a na koniec finał ziemniaczanego konkursu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. Wczoraj w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radio Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
2: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wczoraj około 14:30 na ulicy Majkowskiej w Kaliszu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia 29-letni kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już jutro dowiemy się, ile waży tegoroczna największa wielkopolska pyra. W hali sportowej przy szkole podstawowej w Sieroszewicach odbędzie się rozstrzygnięcie 6. już edycji konkursu pod nazwą na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Samorząd województwa wielkopolskiego organizuje konkurs, w którym rywalizować będą największe wielkopolskie pyry oraz potrawę z ziemniaka w różnorodnej formie kulinarnej.
5: To wydarzenie będzie trwało przez cały dzień, oficjalne otwarcie o 13:00, później występy artystyczne i oczywiście pakołyki związane z ziemniakami, które przygotowały koła gospodyń wiejskich, a będzie ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie koncert zespołu Dynamitki. No i ważenie największej pyry. Bardzo serdecznie zapraszam. 10 października, sobota, Sieroszewice.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku razem z gminą Sieroszewice. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu oraz integracja i zaangażowanie społeczności w wydarzenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 10:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
7: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
8: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Recepta na jedzenie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tydzień noblowski trwa, a dziś poznamy laureata pokojowego Nobla.
2: I kolejne miliony złotych i koron szwedzkich się rozejdą, ale w dobrym celu zdecydowanie tak. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10:00.
3: Reklama.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
7: Nie wiem jak Ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
8: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
7: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
8: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
7: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
9: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
10: Adrian Matuszkiewicz,
11: Arkadiusz Mareniec.
12: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
13: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
14: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
13: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
15: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.

0: Radio Zinkum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Pogoda na dziś.
2: Piękne słońce, dzisiaj bez opadów, tak twierdzą synoptycy. No za to troszkę chłodno. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w regionie wskoczy 15 stopni. Do tego zachmurzenie umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego. Płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. To czuć. Wiatr dzisiaj może trochę silniej powiać w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie się gwałtownie waha, a biometr będzie się pogarszał.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 10 nastolatków zatrzymanych w związku z groźbami ataków w szkołach. A dziś sąd zdecyduje, co dalej z 15-letnim nożownikiem spod Wyszkowa. Uwaga na silny wiatr, są alerty. Miriam Lipińska. Kolejne zatrzymania nastolatków publikujących w internecie filmiki, w których zapowiadają przeprowadzenie ataków w szkołach. Dziś w ręce funkcjonariuszy wpadło 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 14-latek z podwarszawskiego Józefowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i 16-latek ze Szczytna.
6: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie rzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
5: Mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Jednocześnie do tej pory funkcjonariusze skontrolowali 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice. Jak poinformowała policja, od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze intensywnie sprawdzali te doniesienia, ale jak dotąd się one nie potwierdziły. Właśnie teraz powinna zaczynać się zwołana przez mazowiecką kurator oświaty narada z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa mazowieckiego. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach. Sąd zdecyduje dziś o losie 15-latka, który wczoraj w szkole pod Wyszkowem śmiertelnie ranił woźną i niegroźnie także dyrektora i nauczycielkę. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej w Wyszkowie.
7: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
5: Obecnie nastolatek jest w policyjnej izbie dziecka, a wczoraj zarzuty usłyszał nożownik, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. W porywach ponad 100 km na godzinę z taką prędkością wieje dziś w części nadmorskiej powiatów na Pomorzu i w powiecie sławieńskim w zachodniopomorskim. Synoptycy wydali tam alertę 2 stopnia przed silnym wiatrem. Powieje, choć nieco słabiej, także w części Warmii, Mazur i Podlasia. Dziś poznamy laureata pokojowego Nobla. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Werdykt zostanie ogłoszony za godzinę. W Polsce przybył nowy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina w Wielkopolsce, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
8: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
5: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 10. My patrzymy sobie za okno, no jest naprawdę całkiem przyjemnie, ale jak się siedzi w ciepłym, miłym, przyjemnym studiu.
9: Aj tam.
2: Jeżeli byliście dzisiaj na spacerze, to nie wiem, jakie macie odczucie, ale no nie, no, ja cię przepraszam, wczoraj no. Było o tej porze już jakieś ładnie 15, a dzisiaj 9.
9: Jest dobrze. Jest dobrze, tym bardziej, że nasz radiowy kolega Mariusz nadal przychodzi do pracy w krótkich spodniach, a to oznacza, że jeszcze ta najpiękniejsza część roku się nie zakończyła. Pozdrawiamy.
2: Spokojnie, damy radę.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Lasu, porozmawiamy o tym, czy azylowi dla ptaków grozi zamknięcie i ile zwierząt do tej pory uratowali wolontariusze. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

0: co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: 17 minut po 10. Jeżeli macie wolne 10 milionów dolarów, to można sobie kupić czerwoną kurtkę z teledysku Thriller.
2: O, proszę. O, tak, to już grudniu, jest coś. To
1: w grudniu
2: jest coś.
1: Będzie aukcja takich rzeczy należących do Króla Popu i tam są naprawdę niesłychane rzeczy.
2: Przeglądamy dla was to, co najlepsze w portalach plotkarskich. Monika Brodka podsumowała wakacje. Cytuję, eksponowała ciążowe krągłości w prześwitującym topie. No, na tyle mocno chyba eksponowała, że zwróciła uwagę paparazzi.
1: A to tak za dużo tam nie trzeba się tak, wiesz, napracować, żeby ściągnąć uwagę. No dobra, teraz tak, tu paparazzi też byli tłumnie. Chodzi o to, że po serii głośnych afer mało kto wierzył, że ten związek da się jeszcze uratować, a chodzi o Jessica Biel i Justina Timberlake'a, a tymczasem oni niespodziewanie zrobili zamieszanie pod jednym z nowojorskich lokali. Powiem tak. Też były prześwity.
2: O, tak, no i to wystarczyło na początek. Z Colin z kolei wozi się, cytuję, jak na króla Latino przystało. W jego garażu stoi aż 11 samochodów. Jeżeli ktoś się zapyta, za czyje, to oczywiście za nasze i za te wszystkie koncerty.
1: Jak to się mówi? Tak. Za fanowskie.
2: Właśnie.

0: dziś i poczuj magię świąt. Dałabym ci, dałabym. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarczych.

0: Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18. Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No już za kilka minut kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi. Dziś na naszej antenie porozmawiamy z Piotrem Nadolskim, prezesem Fundacji Skrzydła Start o godzinie 10.30.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Kasia Gurcewicz, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W ostatnim czasie w jednym z ogólnopolskich programów, dokładnie w sprawie dla reportera, pojawił się temat bardzo mocno związany z naszym regionem, a dokładnie z Fundacją Skrzydła Lasu. Z tego materiału wynikało, że fundacja ta, która jest jedyną taką fundacją na południu Wielkopolski, która ratuje ranne ptaki, może zostać zamknięta. Czy tak rzeczywiście może się stać? O tym porozmawiam z prezesem tej fundacji, Piotrem Nadolskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy rzeczywiście mamy się czego bać? Czy grozi wam wizja zamknięcia? Jeśli tak, to dlaczego?
3: Jeżeli chodzi o fundację, to na szczęście sama fundacja będzie istniała. Mimo wszystko, co się zadzieje w przyszłości, azyl dla ptaków, który funkcjonuje i jest wszystko tam z nim w porządku, jeżeli chodzi o papiery, o pozwolenia, on będzie funkcjonował cały czas. Najważniejsze dla nas wyzwanie to ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, dzikich ptaków, który już 3 lata temu był pomysł, żeby go otworzyć. Budowaliśmy infrastrukturę, żeby zbudować po prostu to miejsce dla leczenia ptaków i innych zwierząt, bo po drodze dużo innych zwierząt też trafia. Niestety ze względu na brak dofinansowań, brak środków zewnętrznych, brak możliwości zdobycia tych środków, nie byliśmy w stanie pobudować całej infrastruktury. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podjęła decyzję, że uchylają nam tego pozwolenia i niestety nie możemy dalej funkcjonować. W międzyczasie składaliśmy wnioski o przyłączenie szpitala, który wyremontowaliśmy na naszej działce, żeby go podłączyć pod tą działkę w lesie, która miała docelowo służyć jako ośrodek rehabilitacji. Niestety dostaliśmy po wyremontowaniu całego budynku, włożeniu tam bardzo dużo naszej pracy, pieniędzy prywatnych, jak i również od darczyńców, dostaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma możliwości. Wiedząc, że będzie zamknięty ten ośrodek w lesie, ten, który jeszcze nie powstał tak naprawdę, ta decyzja będzie uchylona. W międzyczasie złożyliśmy nową decyzję o naszą działkę. Tam dostaliśmy pozwolenie od Rady Gminy. Dostaliśmy właśnie możliwość, żeby to zrobić u nas na działce. Tam powstały też woliery i ten wniosek został już złożony kilka miesięcy temu. Niestety do tej pory nie mamy odpowiedzi. W międzyczasie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystosowała pismo do policji o ukaranie za to, że zwierzęta, którym pomagamy, bo one napływają do nas cały czas. Chciałem też zaznaczyć, że ośrodek powstał z konieczności pomagania tym zwierzętom, a nie z chęci, żeby go otwierać w przyszłości. To po prostu te zwierzęta, które lawinowo do nas przyjeżdżają, po

0: z takim jeżem, który nie przetrwa zimy i kazali wypuścić to na zewnątrz, żeby jakoś tam sobie poradziło, to by było lepsze niż udzielenie mu pomocy.
1: Według prawa lepiej byłoby nie pomagać temu zwierzęciu i zostawić je na cierpienie, niż udzielić mu pomocy, nie mając pozwolenia na ten ośrodek. I to jest bardzo krzywdzące, no nie tylko dla nas, jako dla instytucji, która chce pomagać zwierzętom, ale głównie dla zwierząt, które nieraz mogą nie doczekać kilkugodzinnej drogi do kolejnego ośrodka. A też chciałbym zaznaczyć, że mało jest ludzi, którzy chcieliby jechać 2-3 godziny do najbliższego ośrodka, żeby poświęcić swój czas, zawieźć to zwierzę, zapłacić za koszty transportu, a niekiedy nawet leczenia, bo inne ośrodki nie przyjmują z obcych gmin, z którymi nie mają podpisanych umów, zwierząt, za które nikt nie zapłaci za leczenie. Dlatego tutaj robią się schody i problemy właśnie z tym, co dalej z tym zwierzęciem.
0: To zapytam trochę przewrotnie. To skoro wiedziałeś, że może ci to narobić kłopotów, to czemu jednak przyjmowałeś te zwierzęta?
1: No, idea ośrodka powstała właśnie z chęci pomocy tym zwierzętom. I pierwsze zwierzęta, które ja przyjąłem pod swoje skrzydła, były to zwierzęta, które miały być poddane eutanazji. 8 lat temu, kiedy ja byłem na kursie sokolniczym, kiedy pierwszego miałem zdrowego swojego ptaka, zobaczyłem bilika, który miał być poddany eutanazji. No i wtedy to moje serce się tak otworzyło, że no mówię, no jak będę miał zdrowego ptaka, to nie ma problemu, że znajdę miejsce też dla jakiegoś rehabilitanta. No i tak to się po prostu zadziało. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie udzielić pomocy jakiemukolwiek zwierzęciu, które do nas trafia i zostawić je bez pomocy.
0: Czyli bez względu na to, czy ma skrzydła, czy nie ma.
1: No dokładnie, tych zwierząt trafia coraz więcej, te potrzeby są bardzo duże i bardzo się też cieszymy, że w ogóle jest takie miejsce, gdzie ci ludzie mają jakąkolwiek deskę ratunku, mogą te zwierzęta zabezpieczyć, przywieźć, często w agonalnym stanie, bo trafiają też zwierzęta, które niestety nie przeżywają nawet transportu, ale ci ludzie nawet poprowadzeni za rękę, wiedzą, że mogą na nas liczyć, są spokojniejsi po prostu, że spełnili się po prostu jak tylko mogli.
0: Żeby jeszcze może tak doprecyzować liczby, rocznie ilu ptakom pomagacie, ile ptaków wypuszczacie na wolność? Jaka to jest skala? Kilkadziesiąt, kilkaset?
1: No teraz to już idzie w setkach. Ten rok był bardzo intensywny, bardzo dużo ptaków trafiło do nas. Aż boję się też mówić o liczbach, bo przez te liczby ja też niestety byłem po prostu zgłoszony na policję o ukaranie. Mogę powiedzieć, że około 300 ptaków niestety było wynikiem ataku kotów. Niestety te ptaki nie przeżyły. Były to zwierzęta, które przyniosły koty właścicielom swoim i tym zwierzętom niestety nie dało rady pomóc. Bardzo duża ilość, też ponad setka tych ptaków trafiła na wolność. Miały możliwość tej wolności uzyskania. Mówimy o dzikich ptakach, bo jeżeli chodzi o gołębie, o ptaki takie nasze domowe, to tych ptaków można powiedzieć, że 2 razy tyle też trafiło na wolność. Te ptaki, które nie mają możliwości zostać wypuszczonymi, zostają u nas w azylu, a jeżeli chodzi o gołębie miejskie, które w bardzo dużej ilości też do nas trafiają i są to ptaki uszkodzone, no po prostu na przykład z amputowanym skrzydłem, po postrzałach również, po jakichś uszkodzeniach, gdzie nie mają możliwości wrócić do natury. Współpracujemy z Fundacją Gruszętnik we Wrocławiu, gdzie przekazujemy te ptaki do nich do azylu, czy to grzywacze, czy to sierpówki, czy gołębie miejskie. Ale w rekompensacie my też przyjmujemy od nich ptaki, na przykład krukowate, sowy, bociany, tak żeby po prostu te dwie fundacje mogły sobie też wesprzeć, pomóc sobie i no i też wymienić się po prostu tymi zwierzętami, dla których my nie musimy na przykład tutaj stawiać tych dodatkowych wolier i też takiej wielkiej ilości tych ptaków tutaj gromadzić u nas.
0: Wiemy już, co się stało. Pytanie, co dalej? Czy już wiesz, jak będzie wyglądać ta cała procedura? Czy są też osoby, które pomagają ci w przejściu tej takiej biurokratycznej, trudnej, wyboistej drogi?
1: Na tą chwilę mieliśmy reportaż w sprawie dla reportera, który na szczęście pokazał ten wielki problem, to wielkie wyzwanie, z jakim się mierzymy i co nas po prostu dotknęło. Ta wielka niesprawiedliwość, bo ja tak to uważam, z każdej strony, z której tylko mogliśmy, dostaliśmy po prostu boksy i kłody pod nogi. No był moment, że już chciałem odpuścić. Ja, moja rodzina, już nie mieliśmy sił na to, żeby po prostu odpuścić. Na szczęście sprawa dla reportera dała nam takie światełko nadziei, że chcę pokazać tą sprawę, chcę nagłośnić tą sprawę i pokazać, jakie trudności nas spotykają. Pojawiły się kolejne osoby, które chcą nam pomóc. Ruszyła też na szczęście zbiórka na ziemię. Mamy nadzieję, że do końca roku ona się zamknie, będziemy mogli pobudować te woliery dla tych zwierząt, które są chwilowo na wynajętej działce. I potrzebujemy tej ziemi naprawdę jako zbawienia dla tych zwierząt, żeby móc dla nich już profesjonalne boksy pobudować, profesjonalne miejsce, woliery, żeby te ptaki też mogły być w warunkach takich po prostu, jakich mają być. Przy publikacji reportażu pojawiły się osoby, które wspierają nasze działania, które odezwały się do nas. Pani Barbara Oliwiecka, która już wcześniej oferowała nam pomoc, tutaj zadziałała natychmiastowo. Już po 2 dniach spotkaliśmy się w Poznaniu, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie rozmawialiśmy o współpracy.

0: żeby rozwinąć naszą współpracę. Już współpracujemy z Lasami Państwowymi i z Nadleśnictwem Kalisz przy Ptasim Skwerku. Tutaj, gdzie jest miejsce stworzone właśnie dla dzieciaków, dla odwiedzających, dla osób, które odwiedzają fundację, ale też przyjeżdżają czy na grzyby, czy przyjeżdżają sobie po prostu rowerami odpocząć. Mają tutaj miejsce stworzone właśnie do odpoczynku, do edukacji. I już rozmawialiśmy o kolejnych projektach, które chcemy wdrożyć, które chcemy, aby działały we fundacji. Byliśmy też na rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To tam w tej instytucji nie miałem możliwości skorzystać z dofinansowań. Na szczęście pojawiły się osoby, które chcą nam pomóc, chcą merytorycznie rozmawiać, podpowiadają nam, jak składać te wnioski, aby nie popełniać błędów, i na przyszłość oferują też nam pomoc po prostu merytoryczną, żebyśmy z powodu błahych błędów, jak było do tej pory, nie mieli odrzuconych wniosków na możliwość rozbudowy i tworzenia właśnie tego ośrodka, który no, jest koniecznością, żeby powstał.
1: Czyli jest jakieś światełko w tunelu?
0: Tak jest. Ja bardzo się cieszę, że takie osoby się pojawiają, że chcą nam pomagać, i też zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość w jakiś sposób pomóc fundacji, ma jakieś możliwości czy zdobycia jakichś środków na zakup ziemi, czy jakiegoś materiału na budowę wolier, czy chciałby u nas podziałać jako wolontariusz, albo ma jakieś inne sposoby na to, żeby nas wesprzeć, zadziałać, ja bardzo chętnie zapraszam do współpracy. U mnie brakuje doby, brakuje czasu, żebym przejechał wszystkie instytucje tutaj dookoła i poprosił o pomoc. Ja z tego miejsca bardzo zachęcam do wsparcia fundacji, do pomocy, do jakiejkolwiek pomocy. Ostatnio firma tutaj też z okolic Kalisza wsparła nas karmą po prostu dla zwierząt, gdzie też bardzo dziękujemy, bo cała paleta karmy przyjechała do nas, aby nam po prostu tutaj pomóc wykarmić te zwierzęta.
1: Można też pomóc waszej fundacji, między innymi poprzez zaproszenie ciebie z twoimi ptakami na jakieś pokazy, na przykład do szkół czy do firmy, bo właśnie z takich pokazów pieniądze, które uzyskujesz, później są przeznaczone na działania fundacji.
0: Tak, dokładnie. Pokazy są głównym tak naprawdę źródłem utrzymania fundacji. Ja z wszystkim osobom, które zapraszają nas na pokazy, do szkół, gdziekolwiek, na jakiekolwiek wydarzenia, bardzo jestem ogromnie wdzięczny, ale też reklamuję się i zachęcam, żebyście zapraszali nas na wydarzenia, na eventy, do bibliotek, do szkół, do przedszkoli, tam gdzie możemy się pokazać z ptakami, zrobić wspaniały pokaz dla waszych pociech, dla waszych dzieciaków, ale też dla dorosłych osób. Bardzo chętnie przyjedziemy, zrobimy warsztaty, zapraszamy też do siebie szkoły, przedszkola, wycieczki do odwiedzin naszego miejsca, gdzie możecie tą resztę ptaków w azylu zobaczyć na żywo, możecie nakarmić część zwierząt, możecie tam po prostu przy ognisku posiedzieć razem z nami, możemy zorganizować różnego rodzaju warsztaty plastyczne, i to też jest wielkie wsparcie dla naszej właśnie fundacji.
1: Czego ci życzyć?
0: Życzyć mi proszę jeszcze więcej wspaniałych ludzi na mojej drodze, bo te akcje różne, które się tutaj zadziewają, czy ostatnia w Galerii Amber, czy różnego rodzaju wsparcie po reportażu, ale też wcześniej, na przykład przy tych petycjach, które też były tutaj na fundację, chciano pokazać fundację w złym świetle. Proszę mi życzyć jak najwięcej wspaniałych ludzi, którzy mają dobre serca, którzy chcą pomagać nie tylko zwierzętom, ale też ludziom, aby one wypełniały jak najbardziej naszą przestrzeń.
1: Oczywiście z całego serca tego życzymy i podglądamy, co dobrego dzieje się w fundacji na bieżąco, co też możecie śledzić na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio. Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu, był naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Już wkrótce tę rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.
2: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
2: Reklama.

0: Będzie bardzo filmowo. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy i to jest temat dzisiejszych wiadomości o godzinie 11. Co będzie można tam zobaczyć? Posłuchajcie.
1: Posłuchajcie, bo będą wiadomości, a nas już nie ma. Cześć.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
9: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
10: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
2: Reklama. Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj dużo wiatru, ale także słonecznie i przyjemnie. Chociaż już nam temperatura nieco spada, już nie ma 20 stopni, a 14 maksymalnie. Jeszcze skromne 11 na moim radiowym termometrze, a ten wiatr zachodu 32 km na godzinę, więc uważajcie, co by wam nie zdmuchnął kapeluszy. Na barometrach obecnie 1013 hektopaskali, biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Intensywne działania policji po atakach w szkołach, są patrole i zatrzymania. Nocna prohibicja w całym kraju coraz bliżej. Jest tymczasowy areszt dla sprawców tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Miriam Lipińska. Ponad 10 tysięcy skontrolowanych szkół i 10 nastolatków zatrzymanych w całym kraju za publikowanie filmików, w których grożą przeprowadzeniem ataków w szkołach. To działania policji po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce i Podwyżkowem. W ręce policji wpadły nastolatki m.in. z Warszawy i okolic, Pruszkowa, Otwocka czy Józefowa. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w szkole na warszawskim Mokotowie, gdzie zatrzymano 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Otoczenie prezydenta, na razie bez deklaracji, ale z zastrzeżeniami do uchwalonej przez Sejm ustawy pozwalającej na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Te przepisy mówią o reakcji w ciągu dni i tygodni, a takie treści powinny być blokowane od razu, mówi szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki.
4: Być może trzeba takie rozwiązania zaproponować, no ale to jest też głównie możliwości rządu, bo oni muszą też oprócz zapisów ustawy potrafić to zrobić. Jeżeli oni nie potrafią wysłać odpowiednio SMS-a, to ja mam dużą wątpliwość, czy potrafią wyśledzić różnego rodzaju zagrożenia w internecie.
3: Jak zapowiada szef Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki na pewno będzie się przyglądał senackim pracom nad tą ustawą. Wszystko wskazuje na to, że Izba Wyższa zajmie się nią w przyszłym tygodniu. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
5: Jest sukces, bardzo się cieszymy. My, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa.
3: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzą sprawcy tragicznego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Zginęła w nim jedna osoba, a druga walczy o życie. Mężczyznom, którzy jechali ponad 270 km na godzinę, czyli 3 razy więcej niż dopuszczalna prędkość w tym miejscu i uderzyli w przepisowo jadący samochód, grozi nawet 20 lat więzienia. Nie przyznali się do winy, ale policja ma nagranie z całego zdarzenia, mówi prokurator Julia Szozda.
6: Całe zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu. Ostatnia prędkość, która została zarejestrowana na nagraniu, to jest 270 km na godzinę. Nagranie zarejestrowało moment wypadku.
3: Według sądu istnieje obawa, że sprawcy mogą próbować się ukrywać albo uciec z kraju. Dlatego do czasu procesu powinni przebywać w areszcie tymczasowym. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jesse'ego Eisenberga Debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry. Karolina Remka z tej strony mikrofonu. 5 minut po godzinie 11 i 9 października w kalendarzu. Uważajcie, naprawdę dzisiaj mocno wieje. My mamy tylko wiatry, takich dobrych wieści.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Tak, przy piątku jeszcze święta. No i dzisiaj mam dla was kilka. Cały czas trwa Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc można się w niebo pogapić. Co prawda na tym niebie już coraz więcej chmur, więc nie zawsze dojrzycie to, co byście chcieli. I Światowy Dzień Poczty. Wpadnijcie dzisiaj może wysłać jakiś list i pozdrowić swoich listonoszy.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
8: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
9: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kursu.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: dom. 11:30 minęła, czas na wiadomości z waszej okolicy. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 30-latek z zarzutem w sprawie śmierci 29-letniego mężczyzny, nowe oblicze kaliskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, a na koniec Pleszew, który wzbogacił się o nową publikację historyczną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 29-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono we wtorek w przydrożnym rowie w Galewie w powiecie pleszewskim. W sprawie zarzut usłyszał 30-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego. Jak przekazał Radiu Centrum, prokurator Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzono m.in. oględziny miejsca zdarzenia i zwłok oraz sądowo-lekarską sekcję.
3: Ten materiał dowodowy dał na obecnym etapie asumpt do stawienia zarzutu 30-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego, zarzutu dotyczącego naruszenia czynności narządów ciała i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni. Dalsze czynności w postaci tutaj badań i finalnej opinii biegłych zostaną uzyskane na dalszym etapie postępowania.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. Na tym etapie 30-latek nie został aresztowany. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności śmierci 29-latka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kaliska delegatura Urzędu Wojewódzkiego przeszła metamorfozę dzięki remontowi. Jest teraz nie tylko estetyczniej, ale i wygodniej dla interesantów. Jak powiedział Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, chociaż miejsce jest teraz nowocześniejsze, nie zapomniano o jego historii.

0: miastem i ich tragicznych losach podczas II wojny światowej. Autorem książki jest pleszewianin ksiądz profesor Michał Killing, który przypomina historię duchownych więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau.
1: Promocja publikacji zatytułowanej Pleszewscy księża, więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego odbyła się w sali posiedzeń Pleszewskiego Ratusza. Autor jest profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także absolwentem Pleszewskiej Dwójki oraz Pleszewskiego Liceum. Podczas spotkania burmistrz Arkadiusz Ptak podkreślał, że ksiądz Michał Killing mimo kariery naukowej nie zapomina o swoich korzeniach. Dyrektor muzeum Adam Staszak zaznaczył, że to kolejna cenna publikacja poświęcona historii miasta. Książka przedstawia sylwetki sześciu kapłanów: Stanisława Herwarta, Jana Szmeltera, Juliana Badzińskiego, Edwarda Skowrońskiego, Felicjana Nowickiego i Romana Ziętarskiego. Przybliża również politykę III Rzeszy wobec Kościoła katolickiego. Publikacja liczy 155 stron i powstała na podstawie materiałów źródłowych oraz wspomnień pleszewian. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz. Yes.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: A teraz w Radiu Centrum Rok z Okienka.
5: I prosto ze Stanów Zjednoczonych ekipa heavy metalowa The Hunter, lata 80, 1985 rok i album Under Lock and Key. Koniecznie zróbcie głośniej Dokken.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy o kolejnym laureacie, właściwie laureatce pokojowego Nobla, a także coś w kwestiach związanych ze sportem. Popołudnie Stanisław Miga Świątek i Hubert Hurkacz dzisiaj grają w Chinach. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 12:00.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
4: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 12 stopni, tyle na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 14 jedynie. Słońca dużo mniej i większe zachmurzenie, na razie bez żadnych opadów. Wiatr z zachodu cały czas wieje silnie, 32 km na godzinę, ale w godzinach wieczornych nieco zwolni. Na barometrach 1013 hektopaskali warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za wysiłki na rzecz pokoju właśnie poznaliśmy laureatkę Pokojowego Nobla. W mundurach i po cywilnemu policjanci czuwają wokół polskich szkół. Popołudnie z tenisem Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dziś w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis, południowoafrykańska prawniczka Navanet Navi-Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 287 kandydatów. Tysiące policjantów czuwają w okolicach szkół nad bezpieczeństwem uczniów. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z dwoma przypadkami ataków nożem w dwóch szkołach na Mazowszu w tym tygodniu, w Ostrołęce i okolicach Wyszkowa. Jednocześnie policjanci prowadzą akcje w sieci i na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o podobnych atakach, o czym Szymon Kępka.
4: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa, zaczęło studzić emocje. Nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu.
3: Policja informuje, że wokół szkół pojawiają się także policjanci bez mundurów. Największa rosyjska firma technologiczna i najpopularniejsza wyszukiwarka w Rosji Yandex zaatakowana. W centrum danych firmy uderzyły drony. To już kolejny tego typu atak w obwodzie kałuskim w europejskiej części Rosji. W obiekty tej spółki drony uderzyły drugi dzień z rzędu. Kilka modułów w centrum danych jest całkowicie wyłączonych z użytkowania, a to może powodować zakłócenia w korzystaniu z części usług Yandex. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Właśnie teraz Hubert Hurkacz rozpoczyna mecz z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem, a za godzinę Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzyń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie, o czym więcej Błażej Kulesza.
5: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
6: Mecz z Nowakiem, bo dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
5: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze.
3: Dla Polaka stawką rozpoczynającego się spotkania jest przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał meczu.
1: Kursy walut.
2: No to trzymamy mocno kciuki za ten mecz, a teraz sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o waluty. Średni kurs euro obecnie to 4 zł 37 groszy, dolara amerykańskiego 3 zł 90 groszy, frank szwajcarski z kolei to 4 zł 69 groszy i funt brytyjski 5 zł i 16 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

0: beautiful.
1: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Poczty. Ciekawa jestem, ilu z was jeszcze w ogóle pisze listy i odręcznie i ma może jakąś papeterię, tak? To się tak nazywało, jakby ktoś jeszcze nie słyszał tego słowa. Czasami była w różnych kolorach, ze wzorami, a nawet z zapachem. Albo w kwestiach związanych z pocztówkami. Wyjeżdżało się na wakacje, kupowało znaczek, no i bach, i jest pocztówka. To też przyjemna pamiątka. No teraz już większość rzeczy przeniosła się do sieci. Ale okazuje się, że jest taka grupa, która się nazywa Stare Konie Piszą Listy, która skupia ponad 400 dorosłych, a ci chcą poznawać ludzi, utrzymywać z nimi kontakt w sposób dobrze znany wcześniejszym pokoleniom. Niezwykła społeczność, która rzeczywiście pisze i to dużo pisze. Ja myślę, że nie trzeba być, jak to ładnie mówią, starym koniem, żeby napisać taki list, więc może ja was dzisiaj natknę z okazji tego święta i nie tylko.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o wzmożonych kontrolach policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków na terenach szkół. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 12.30.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
6: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarskich.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Ja się staram.

0: To formacja UB40, I Got You Babe, 12:30 minęła, w studiu Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmożone kontrole policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków. Pisarz Przemysław Piotrowski odwiedzi Kalisz, a na koniec sprawa kaliskiej zieleni.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policja reaguje na ostatnie tragiczne wydarzenia, do których doszło na terenie szkół. Mundurowi w całej Polsce prowadzą wzmożone działania na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4: W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczka, oficer prasowa ostrowskiej policji. W związku z ostatnimi wydarzeniami wiele samorządów planuje wspólne debaty specjalistów od bezpieczeństwa oraz kryzysów emocjonalnych młodych ludzi, przedstawicieli władz i dyrektorów szkół. Takie spotkanie zaplanowano m.in. w Kaliszu, a ma się ono odbyć jeszcze w październiku.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Mieszkańcy osiedla Dobrzec, zapiszcie to wydarzenie w kalendarzu. Zielony Kalisz wreszcie postanowił skosić trawę. Takimi słowami zaczyna się mail od słuchacza Radia Centrum, który z niedowierzaniem odnotował ten fakt na swoim osiedlu. Nie ma co się czarować, wysokie trawy, które ograniczają widoczność kierowcom oraz chodniki i pobocze zaczynające przypominać dżunglę, nie każdemu mieszkańcowi przypadają do gustu, nawet jeśli ubrane jest to w ideę tak zwanych łąk kwietnych. Więcej w artykule Trawokalipsa na www.rc.fm. A w załączniku dźwiękowym, trochę humorystycznie, w roli głównej Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta.
5: No trawy nie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne.
6: Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś.
5: I ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku.
6: Długość trawy idealna na dwa palce.
5: Ta zieleń jest wyjątkowo bujna.
6: Znam szczerze, że mam wprawę i przeciokram ci murawę.
5: Nie, nieprawda.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Temperatura nam się zmienia, idzie nowa pogoda. Wiatr czy dobrych zmian? No na pewno nie takich związanych z pogodą, bo temperatura spada, bo pojawią się już na horyzoncie te zimne dni, te ciemniejsze, te deszczowe, ale spokojnie, taka jesień też ma swój urok. A jeżeli chcecie znaleźć sposoby na jesienną chandrę, to oczywiście specjaliści podpowiadają, co zrobić, żeby jednak nam ta chandra nie przeszkadzała w codziennym życiu. Przede wszystkim mamy szukać światła dziennego. No dobrze, jest go coraz mniej, ale jeżeli już się da, to warto jest tak do godziny spędzić na spacerze albo pracować gdzieś w pobliżu okna, żeby jednak te promienie słoneczne nam dostarczały serotoniny, podnosiły ten poziom. Można także rozważyć, jak to ładnie mówią, fototerapię, czyli naświetlać się specjalną lampą białego światła. Też można. No i ruszać się regularnie, oczywiście chodzić, spacerować, wdychać, miejmy nadzieję, świeże powietrze, chociaż te smogowe tematy już nam się pojawiają coraz częściej, ale jak pójdziecie do parku, to może się uda. No i oczywiście zadbać o dietę, suplementację, zwłaszcza witaminy D, ta ze słońca darmowa trochę się kończy, no ale oczywiście można sięgnąć po przeróżne sezonowe warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ryby i tak dalej, i tak dalej. Ustalić rytm snu. No tak, tutaj też niektórzy mają z tym kłopot, bo przecież są tacy, którzy lubią nocną porą jak sowa. Może nie polować, ale za to popracować na przykład albo pooglądać coś. No i kolejny temat. Ponoć nie można unikać ludzi. Spotkania z bliskimi i dbanie o relacje społeczne pomagają w walce z poczuciem osamotnienia i spowolnieniem. No i również w takiej porze roku. No ja dorzucę do tego oczywiście jeszcze muzykę. To także jest dobry sposób na jesienną chandrę.
1: Radio Centrum.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kolejne wiadomości z kraju ze świata już za kilka chwil. W nich między innymi temat w związku z sytuacjami, które mamy na bieżąco. Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Szczegóły o 13.
3: Reklama.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
7: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
8: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie, no cóż, więcej chmur, silny wiatr z zachodu, teraz z prędkością 32 km na godzinę. Już niewiele słońca, ale na razie bez żadnych opadów. Na barometrach jeszcze stabilnie 1013 hektopaskali, ale warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy w ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
6: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
5: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla LAW Kraków pokazuje, że przez te dwa tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
7: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
5: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
8: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w sądzie najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
5: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 13 i już się popołudnie zaczęło, już ten czas, gdzie można sięgnąć po kolejną kawę, jakąś aromatyczną, chyba że macie jeszcze coś na tą jesienną handrę w postaci na przykład jakiejś słodkości. Ja dorzucę jeszcze dobrą porcję muzyki, tu słodycze też trochę znajdziecie. In Private już teraz, Dusty Springfield i Pet Shop Boys.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzia,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. To tak.

0: Piątek sam w sobie jest okazją do świętowania, ale ja wam dorzucę jeszcze kolejne okazje, a wśród nich są imieniny, więc pamiętajcie, żeby złożyć życzenia. Najlepiej to pewnie osobiście, ale można zadzwonić, a skoro Światowy Dzień Poczty, to może wysłać jakąś wiadomość właśnie pocztą. Tylko pewnie trzeba będzie jakoś priorytetowo poleconym, co by zdążyć się w tym samym dniu. No cóż, ale w kwestiach związanych z życzeniami, to ja przypominam, że imieniny 9 października ma Abraham, Arnold, Bogdan. Do tego Dionizy, Jakub, Jan, Ludwik, Piotr, Sara i Wincenty. Takie bardzo przyjemne grono, któremu ja także składam wszystkiego, co najlepsze i ode mnie upominek muzyczny.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół

0: Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: I gra muzyka.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z waszej okolicy w studiu Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Spotkanie w Warszawie tematem powrót wojska do Pleszewa, ponadto duże zmiany w ostrzeszowskim szpitalu, a na koniec finał ziemniaczanego konkursu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. Wczoraj w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radio Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
2: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nowy sprzęt, wielomilionowa rozbudowa placówki czy zwiększenie liczby świadczeń medycznych. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podsumowało pierwszy rok pracy nowego zarządu. Szpital niemal trzykrotnie zwiększył liczbę operacji ginekologicznych. Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
4: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już jutro dowiemy się, ile waży tegoroczna największa wielkopolska pyra. W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sieroszewicach odbędzie się rozstrzygnięcie 6. już edycji konkursu pod nazwą na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs, w którym rywalizować będą największe wielkopolskie pyry oraz potrawy z ziemniaka w różnorodnej formie kulinarnej.
5: To wydarzenie będzie trwało przez cały dzień, oficjalne otwarcie o 13:00, później występy artystyczne i oczywiście smakołyki związane z ziemniakami, które przygotowały koła gospodyń wiejskich, aby będzie ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie koncert zespołu Dynamitki. No i ważenie największej pyry. Bardzo serdecznie zapraszam. 10 października, sobota, Sieroszewice.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku razem z gminą Sieroszewice. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu oraz integracja i zaangażowanie społeczności w wydarzenie.
1: Radio Centrum.

0: Sogni sulla Sena.
1: Reklama.
2: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: No to zaczynamy Giełdę Pracy. Dziś 4 ogłoszenia o pracę, więc przygotujcie sobie coś do pisania. Startujemy. Znajdziecie je oczywiście także wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec. Wymagane prawo jazdy na auta ciężarowe, kategorii C plus E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473 to w Polsce i niemiecki plus 49 152 029 303 84, numer niemiecki. Kolejne ogłoszenie: spółdzielnia mieszkaniowo-lokatorsko-własnościowa w Pleszewie poszukuje kandydata na stanowisko konserwator elektryk. Wymagania: wykształcenie techniczne lub zawodowe, uprawnienie elektryczne oraz doświadczenie w zawodzie. Więcej informacji pod numerem 62 508 09 44.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Za chwilę kolejne dwa ogłoszenia.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Kolejne dwa ogłoszenia dzisiejszej giełdy pracy przed nami. Pracownik potrzebny do montażu okien PCV i rolad zewnętrznych. Kontakt pod numerem telefonu 692 893 330. I ostatnie na dziś Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu, stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę, a więcej informacji na www.rc.fm oraz na profilu Radiocentrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Ogłoszenia znajdziecie już za moment na radiowym profilu na Facebooku. Kolejna giełda pracy już wkrótce.

0: life!
1: Reklama.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama.
9: Kolejna giełda pracy już jutro o tej samej porze. Przepraszam, nie jutro, poniedziałek, przecież dzisiaj piątek, a za chwilę wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Jakoś nieśmiało, ale trochę więcej słońca wygląda zza chmur. Tych chmur nadal jest sporo, ale na razie jeszcze bez opadów, na razie się wypadało. 13 stopni, dziś maksymalnie do 14. W naszym regionie wiatr z zachodu cały czas wieje dosyć mocno, 30 km na godzinę. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji. A w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po 1 szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała mała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
3: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No, niezłe jaja, powiem wam szczerze, aż zgłodniałam. Dobrze, że już temat związany z jajkami mamy wyjaśniony. Jeżeli obiad przychodzi, to warto sobie zrobić na przykład takie pyszne danie. Z jajekami oczywiście. Substitution już teraz.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach.

0: Czekoladzie Świąt. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni znicz w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Dałabym ci, dała.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tam, czyli w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, można w Galerii Centrum oglądać nową wystawę o tytule Wspomnienie Adriana Wykroty. To fotograficzny zapis świata artysty, który został zmieniony przez narodziny jego córki. A to także sposób, by kiedyś właśnie pokazać córce jej pierwsze lata życia. Tą wystawę można już oglądać od początku tego miesiąca, ale wernisaż odbędzie się 14 października o godzinie 18. Ekspozycja prezentowana jest w ramach 8. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii, więc możecie oglądać już, a wpaść na wernisaż właśnie 14 października o godzinie 18. A wernisaż to zawsze jest przyjemna okazja do spotkania chociażby z samym autorem zdjęć, z twórcą i podyskutowania na temat tego, co oglądacie na wystawie. Szczegóły również tego wydarzenia w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: 15 minut po godzinie 14. Mam jeszcze sporą dawkę przyjemnej muzyki dla Was, tak na jesień i na poprawę humoru, ale przecież jest piątek, więc myślę, że tutaj humory Wam absolutnie dopisują. Trzymam za to mocno kciuki.

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Okazja. Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebrne.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, Coconut Classic lub Café za 4,99. Wybierz Społem.
4: Nie wiem jak Ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: 14:30 minęłam. Czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zarzut w sprawie śmierci 29-latka zaczajeni na kadr w Stawiszynie, a na koniec ważna informacja w sprawie kaliskiej zieleni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 29-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono we wtorek w przydrożnym rowie w Galewie w powiecie pleszewskim. W sprawie zarzut usłyszał 30-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego.
3: Ten materiał dowodowy dał na obecnym etapie asumpt do stawienia zarzutu 30-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego, zarzutu dotyczącego naruszenia czynności narządów ciała i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni. Dalsze czynności w postaci tutaj badań i finalnej opinii biegłych zostaną uzyskane na dalszym etapie postępowania.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, który przekazał, że przeprowadzono m.in. oględziny miejsca zdarzenia i zwłok oraz sądowo-lekarską sekcję. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. Na tym etapie 30-latek nie został aresztowany, prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności śmierci 29-latka.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ile kadrów zmieści się w najmniejszym mieście? O tym będzie można przekonać się już w tę sobotę w Stawiszynie. Tego dnia odbędzie się tam drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr. Po Kaliszu i jego legendach uczestnicy ruszą tym razem śladami historii i ciekawych miejsc Stawiszyna.
4: Start o godzinie 16 na rynku. Będzie spacer, fotografowanie, rozmowy i odkrywanie miejsc, obok których na co dzień łatwo przejść obojętnie. Trasę poprowadzi Jerzy Widerski, pasjonat lokalnej historii i działacz społeczny z gminy Stawiszyn. Opowie o mieście i pokaże, na co warto zwrócić uwagę. Jaki wziąć ze sobą sprzęt? Nie ma znaczenia. Może być profesjonalny aparat, stary kompakt albo telefon w kieszeni. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych fotografów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To drugi z czterech spacerów. Najciekawsze zdjęcia powstałe podczas całego cyklu trafią później na wspólną wystawę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Za projekt odpowiadają Karol Smarzyński i Krystian Prus w ramach 11. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem starosty kaliskiego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Mieszkańcy osiedla Dobrzec, zapiszcie to wydarzenie w kalendarzu. Zielony Kalisz wreszcie postanowił skosić trawę. Takimi słowami zaczyna się mail od słuchacza Radia Centrum, który z niedowierzaniem odnotował ten fakt na swoim osiedlu. Nie ma co się czarować. Wysokie trawy, które ograniczają widoczność kierowcom oraz chodniki i pobocza, zaczynające przypominać dżunglę, nie każdemu mieszkańcowi przypadają do gustu, nawet jeśli ubrane jest to w ideę tzw. łąk kwietnych. Więcej w artykule Trawokalipsa na www.rc.fm, a w załączniku dźwiękowym trochę humorystycznie w roli głównej Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta.
5: No trawy nie tniemy, to pewnie widać i one pięknie porobiły się, piękne łąki kwietne.
6: Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś.
5: I ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku.
6: Długość trawy idealna na dwa palce.
5: Ta zieleń jest wyjątkowo bujna.
6: Znam szczerze, że mam prawę i przeciokram ci murawę.
5: Nie, nieprawda.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

Łap słońce i to jest dobra rada od Wiktora Dyduły. Wy też łapcie słońce, bo pojawiło się trochę promieni słonecznych. Zerkając na to, co w naszej okolicy, no to rzeczywiście w wielu miejscach słonecznie znów, ale także znów zapowiadają synoptycy przelotne opady deszczu. Ma być ciepło, najcieplej znów w Kępnie. Tu i teraz w Kaliszu coraz bardziej słonecznie. Ten wiatr cały czas mocno dmucha. Od jutra trochę mniej będzie dmuchał, uspokoić się, ale za to pojawią się te chmury deszczowe. Co nie zmienia faktu, że od niedzieli znów trochę więcej słońca. Co prawda już nie zobaczymy temperatury powyżej 20 kresek, ale takich może do 18, tak prawie jeszcze. Trzymajmy za to mocno kciuki. No cóż, październik, gdzie tam przestawić jedną literkę i już wiemy, jaki nam miesiąc wychodzi. No i rzeczywiście powoli chyba trzeba będzie zacząć szukać ogrzewania gdzie indziej. No i rzeczywiście to ogrzewanie uruchamiać. Nie ma co, nie będziemy już oszczędzać. Ja nie oszczędzam na pewno na muzyce i tej energii, która z niej płynie, a z tego kawałka jest jej naprawdę bardzo dużo.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i to się nazywa mecz. I to po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dżokowicza. Szczegóły już o godzinie 15.
2: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
3: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie nieco więcej słońca, temperatura maksymalna dziś to 14 stopni, ale okazuje się, że już teraz w Kępnie jest nieco cieplej, bo 15. Wiatr z południowego zachodu troszeczkę słabszy, teraz z prędkością 28 km na godzinę. Jest jeszcze sporo chmur, ale na razie bez żadnych opadów. Warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie mi 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem gróźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
4: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpywały znamiona przestępstwa. Kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
3: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nawafenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
5: To samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
3: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
6: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3 taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
3: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Moje ogromne gratulacje dla Hurkacza za to legendarne zwycięstwo. Super, Hubert. No to co, ja wam też życzę waszych zwycięstw, takich mniejszych i większych, niech będą. Piątek, piąteczek, piątunio, weekend zbliża się wielkimi krokami. 4,5 minuty po 15.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: No i mam dla was kolejne podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów na jednej scenie. Ten koncert odbędzie się 5 listopada, oczywiście to w listopadzie na początku miesiąca, w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. A żeby zdobyć to podwójne zaproszenie, wystarczy zadzwonić 88 400 1064. Czekam na wasze telefony.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
5: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół.

0: Już teraz konkurs.
1: No to wracam do mojego konkursu, na którym nagroda w postaci podwójnego zapraszania na koncert 10 tenerów, 10 głosów na scenie hali widowiskowej sportowej w Kaliszu. Na ten koncert odbędzie się 5 listopada. Wejściówki chce zdobyć Ewa. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Skąd dzwonisz, Owoniu?
2: Z miejscowości Słoneczna.
1: I czy w tej Słonecznej jest słonecznie dzisiaj?
2: Jakie duże, jak cieplutko.
1: Jak
2: wieje, ale to naprawdę w zaciszu jest cieplutko.
1: No to cieszę się. To tym bardziej się cieszę, że udało ci się dodzwonić i tym słońcem z nami podzielić. No ale rzeczywiście tak zerkam przez radiowe okno, że tego słońca jest sporo. No dobrze, to niech nam sprzyjają i pogodowo, i energetycznie te wszystkie rzeczy i mam nadzieję, że tobie też będzie sprzyjać, bo ja będę miała dla ciebie jedno pytanie, żebyś mogła zdobyć zaproszenie. Czy ty jesteś gotowa?
2: No jestem gotowa, trochę wystraszona.
1: Dasz radę, Ewa, dasz radę. Zapraszanie jest na koncert 10 tenorów, a tenor to jeden

0: 4 męskich głosów. Moje pytanie brzmi, jakie są pozostałe? Możesz podać 2. Oprócz tenoru, jakie głosy jeszcze?
1: Nikt mi do głowy nie przychodzi.
0: No pomyśl sobie, jak ktoś mówi takim niskim głosem, to jest jaki głos?
1: Basem, barytonem.
0: I masz to! Ewa! Sprawdzamy. Trochę odwagi, oczywiście baryton i bas to są te głosy. Kontratenor
1: ja
0: jeszcze.
1: Ja wiedziałam, gdzie kiedyś za lat uczyłam się grać.
0: Ewunia, antena jeszcze twoja, pozdrawiaj.
1: Pozdrawiam moją rodzinkę, moje dzieci, wszystkich znajomych i panią.
0: Bardzo dziękuję. Baw się dobrze, ty już wszystko wiesz, jak trzeba zaproszenia odebrać. Życzę ci pełnego słońca dnia. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A ja przypominam, że nagrodą było zaproszenie podwójne na koncert 10 tenorów, który odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu.

0: Zbliża się 15.30 na czas. Kolejne wiadomości z waszej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wzmożone kontrole policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków. Pisarz Przemysław Piotrowski odwiedzi Kalisz, a na koniec drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale też przypadki grożenia przyjścia z nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem do szkoły i atakiem na kolegów. Tego typu historie zdarzają się także w szkołach w Kaliszu, o czym informują Radio Centrum rodzice. Ze względu na tragiczne ataki, do których doszło w ostatnim czasie, wzmożone działania prewencyjne podejmują również kaliscy mundurowi.
3: W związku z wydarzeniami na terenie szkół w województwie mazowieckim w trybie natychmiastowym policjanci obejmują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe swoim nadzorem. W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Można się tam spodziewać większej ilości policyjnych patroli.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kalickiej policji. Jak dodaje, do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Ile kadrów zmieści się w najmniejszym mieście? O tym będzie można się przekonać już jutro w Stawiszynie. Tego dnia odbędzie się tam drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr. Po Kaliszu i jego legendach uczestnicy ruszą tym razem śladem historii i ciekawych miejsc Stawiszyna.
4: Start o godzinie 16 na rynku. Będzie spacer, fotografowanie, rozmowy i odkrywanie miejsc, obok których na co dzień łatwo przejść obojętnie. Trasę poprowadzi Jerzy Widerski, pasjonat lokalnej historii i działacz społeczny z gminy Stawiszyn. Opowie o mieście i pokaże, na co warto zwrócić uwagę. Jaki wziąć ze sobą sprzęt? Nie ma znaczenia. Może być profesjonalny aparat, stary kompakt albo telefon w kieszeni. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych fotografów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To drugi z czterech spacerów. Najciekawsze zdjęcia powstałe podczas całego cyklu trafią później na wspólną wystawę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Za projekt odpowiadają Karol Smarzyński i Krystian Prus w ramach 11. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem starosty kaliskiego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy teraz za kółkiem. Spory ruch się zrobił, zwłaszcza w Kaliszu, tutaj na ulicy Częstochowskiej w okolicach Szlaku Bursztynowego i miejscami na Szlaku Bursztynowym właśnie. Jedąc dalej, na Polnej także sporo aut, tutaj też trzeba będzie trochę postać. No i przy Górnośląskiej tradycyjnie o tej porze Podmiejska również. Aleje Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Serbinowską na Serbinowskiej, jak dają znać słuchacze Radia Centrum, również sporo się dzieje. Podobna sytuacja również na skrzyżowaniu z ulicą Poznańską. Tutaj również będziecie musieli postać. Droga Krajowa 12 o tej porze w miejscowości Zduny. Tu pamiętajcie, zwężenia, sporo się dzieje i remonty, więc też zwolnijcie. W Plaszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i jeszcze pamiętajcie, droga wojewódzka 470. Tutaj też spotkacie drogowców między Skarszawem a Skręcem do miejscowości Dębę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Poważne wykroczenia na przejazdach kolejowych, w tym wjazd na czerwonym świetle, będą oznaczały utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Sejm niemal jednogłośnie pod stosunkiem 422 posłów i za i przeciw 5 uchwalił nowelizację przepisów. Ministerstwo ma już pomysł na egzekwowanie nowego prawa, wykorzysta kamery.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut pozostało do godziny 16. Już teraz ona jest ze snu, czyli Artur Gadowski.

0: otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Muzyka i głos.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Szczegóły o tym o 16.
2: Reklama.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
4: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa Premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Nie wiem jak Ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
7: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
6: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
7: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
6: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
8: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
9: Adrian Matuszkiewicz,
10: Arkadiusz Mareniec.
11: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
12: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
11: Aurelis-znicze.pl.
13: Pasja, talent, miłość do jazzu.
14: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
15: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
14: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie cały czas bardzo przyjemnie, słonecznie, ale z drugiej strony trochę więcej chmur się gromadzi, wiatr mocno dmucha. Teraz nieco zwolnił z południowego zachodu, wieje umiarkowanie 24 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze jest stabilne, 1012 hektopaskali. Biometr na razie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minę 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów. Nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju. Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj w internecie.
4: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
3: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
3: Systemy komputerowe NFZ i AOT, MIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać dwa dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elis Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
6: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
3: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie!
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
3: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No i to jest miła informacja, którą chcemy się z Wami podzielić. 8 listopada kolejny bieg chrystowskich Pałacu Tłokinia dla niepodległości. W tym roku oficjalnym partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum 106.4. Będzie tam także nasze studio live. Będą biegi, na które już możecie się zapisywać. Będą oczywiście biegi dla najmłodszych, czyli biegi dziecięce, bieg na 5 kilometrów. To taki towarzyszący. Trasa obejmie jedną pętlę, no i bieg główny, czyli 10 kilometrów. Trasa obejmuje dwie pętle po całkowicie asfaltowej nawierzchni. My będziemy na miejscu, będziemy zbierać wasze informacje, wasze emocje. Będziemy oczywiście dawać znać, co słychać, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Przypominam, że zapisywać można się już, a bieg odbywa się 8 listopada. To kolejny bieg chrystowskich Pałac Tłokinia dla niepodległości.
0: Radio Centrum 6.4 FM.

0: reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Okazja, złote i srebrne łańcuszki wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach.

0: Every Breath You Take to oczywiście formacja The Police. Minęła godzina 16.30, czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu, za chwilę szczegóły, ponadto duże zmiany w Ostrzeszowskim Szpitalu, a w Sporcie Ostrowia, które chce się wygrzebać ze strefy spadkowej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. We wczorajsze popołudnie na terenie jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
3: Przed godziną 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań.
2: Przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szkielet został odnaleziony.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Nowy sprzęt, wielomilionowa rozbudowa placówki czy zwiększenie liczby świadczeń medycznych. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podsumowało pierwszy rok pracy nowego zarządu. Szpital niemal trzykrotnie zwiększył liczbę operacji ginekologicznych. Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
4: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Nie wygrali jeszcze w tym sezonie na własnym boisku i zamykają tabelę, ale będą próbować oszukać przeznaczenie w meczu z liderem Górnikiem Konin. Piłkarze Ostrowi 1909 punktów potrzebują jak tlenu i muszą ich szukać w każdym spotkaniu.
5: Ostrowia 1909 w sobotę o 14 na stadionie za parowozownią podejmie Górnika Konin, lidera Metalaser czwartej ligi z dorobkiem 25 punktów. Biało-czerwone pasiaki mają na koncie tylko 7 punktów i zajmują ostatnie miejsce. Faworytem sobotniego meczu nie będą, ale punktów i przełamania na własnym boisku muszą szukać z każdym rywalem. Dodajmy, że w przerwie meczu przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wręczą Ostrowie 1909 drugiej puchar za wywalczony w sezonie 2025-26 awans do klasy okręgowej. Wicelider czwartej ligi Pogoń na Beskalmierzyce w sobotę o 14 podejmie na własnym boisku obręb 1912 Kościan. Mecz zapowiada się ciekawie, bo rywal zespołu z powiatu ostrowskiego jest piąty i traci do Pogoni tylko 4 punkty. Bardzo ważny mecz dla układu tabeli w Redbox piątej lidze zagra w sobotę o 15 na stadionie przy ulicy Kusocińskiego Centra 1946 Ostrów, która zajmuje czwarte miejsce w tabeli i podejmie wicelidera Jarotę Jarocin. Z kolei rozpędzony serią 4 zwycięstw Beniaminek klasy okręgowej OKS 1926 Ostrów w sobotę o 14.30 na boisku Wierzbnie zagra z KP Słupią. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruch w naszej okolicy niestety cały czas się utrzymuje, jak dają znać słuchacze Radia Centrum. Sporo miejsc zakorkowanych, tak jest w Kaliszu na 25, niemal na całej długości. Aleje Wojska Polskiego, skrzyżowanie ze Stawiszyńską, Poznańską, Majkowską oczywiście i dalej Aleje Wojska Polskiego i Serbinowska. Tutaj także sporo się dzieje. W samym centrum miasta sytuacja wygląda podobnie. W kwestiach utrudnień związanych z remontami Ostrów Wielkopolski, tu również zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie trwa remont ulicy Wrocławskiej. Te prace jeszcze potrwają, obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. No i oczywiście duża przebudowa drogi krajowa 36, to za Ostrawem w kierunku Krotoszyna, których odbywa się wahadłowo. Są utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Rusza program badawczy, w ramach którego na drogach pojawią się nowe znaki D51A informujące o początku fragmentu drogi objętego systemem odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Już w połowie października na wybranych odcinkach rozpocznie się obserwacja zachowania kierowców. Później w wybranych lokalizacjach pojawią się nowe znaki.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na ciebie!
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: No proszę, takie granie na 106,4 Living La Vida Loca. Nie wiem, czy taki szalony, ale z takim energetycznym krokiem wpadł. Dzień dobry, cześć, Robert
1: Markowski. Dzień dobry, cześć, witam cię.
0: Jak tam? Słoneczko jakieś złapałeś po drodze?
1: No, teraz to już może nie, ale troszeczkę tak z 2 godziny temu to jeszcze spokojnie łapałem. Byłem
0: udało
1: poza
0: się.
1: Kaliszem i łapałem słońce.
0: Może, czyli
1: naprawdę?
0: Jeszcze nie jest źle, jeszcze można troszeczkę...
1: Nie, no super, dzisiaj jest bardzo fajna pogoda.
0: A wiesz, jakie dzisiaj są święta?
1: Nie.
0: To ci powiem, że dzisiaj będą jaja, bo Światowy Dzień Jaja jest na przykład.
1: Dobra.
0: Generalnie pewnie chodzi o jedzonko bardziej, no ale niech będzie, można też sobie pożartować. I Światowy Dzień Poczty. Pisałeś kiedyś ostatnio odręczny list? Albo pocztówkę?
1: Wyobraź sobie, że dosyć często piszę listy.
0: O proszę. Ale że takie, co wysyłasz na poczcie? Czy?
1: No bardziej formalne, urzędowe, ale też wysyłam
0: ale
1: na poczcie, jak najbardziej,
0: ale,
1: oczywiście.
0: No to, czyli powiedzmy, że się liczy. Powiedzmy, że się liczy, niech będzie, uznałam. No dobrze, to tak przy piątku, skoro piątek, to oczywiście radiowa lista top 30.
1: Od 20.
0: Tak jest.
1: Zapraszam serdecznie, będzie się
0: chyba
1: dużo
0: tyle
1: działo.
0: No to jak jest Robert, to zawsze będzie się dużo działo. Ja wam bardzo dziękuję za dziś, Karolina Romkę, do usłyszenia, cześć, pa.
2: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 15 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. W tej chwili zachmurzenie duże i tak będzie do końca dnia. Barometry teraz pokazują 1013 hektopaskali i ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur. Służby podsumowują trudny dzień. Dwie niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła. Hubert Hurkacz wygrał i to z kim? Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. A służby nie mają żadnych dowodów na to, że te dwa ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
6: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
5: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
7: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej, to jest pomiędzy 50-60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
5: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali 2 bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
8: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w 2. rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
9: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
8: Tyle Hubert Hurkacz. No a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
5: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to późne piątkowe popołudnie. Mamy weekend, zapraszam serdecznie do 23. Po 20. jak zawsze w piątek, lista przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasyk lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
5: 13 października elektronarzędzia firmy Festool zawitają do Kalisza. Od 10 do 14 zapraszamy do Jagmar, do mobilnego centrum szkoleniowego Festool. Czekają na Ciebie praktyczne pokazy narzędzia w akcji oraz rozmowy z fachowcami. 13 października, Jagmar, Kalisz, Złota 36. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

12,5 minuty po 17. To, że dziś mamy Światowy Dzień Poczta, także Światowy Dzień Jaja, wiecie już od Karoliny. A dziś piątek, 9 dzień października, imieniny Abrahama, Arnolda, Bogdana. I świętują także Ludwik, Jan, Piotr i Wincenty. Wszystkiego dobrego!

0: reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen.

Poczuj magię świąt. Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

To był środa, czwartek, a my możemy dodać piątek. 24 minuty po godzinie 17. Już jutro w Sieroszewicach rozstrzygnięcie konkursu na największą wielkopolską pyrę. O przygotowaniach do tego wydarzenia, do tego festynu, jak ten festyn będzie wyglądał, opowiemy wam już za chwilę w wiadomościach z waszej okolicy o 17.30.

0: Jest 17.30. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wzmożone kontrole policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków, spotkanie w ministerstwie, a tematem powrót wojska do Pleszewa, ponadto samochód ciężarowy uderzył w przydrożne drzewo, a na koniec finał ziemniaczanego konkursu.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Policja reaguje na ostatnie tragiczne wydarzenia, do których doszło na terenie szkół. Mundurowi w całej Polsce prowadzą wzmożone działania na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
3: W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczka, oficer prasowa ostrowskiej policji. W związku z ostatnimi wydarzeniami wiele samorządów planuje wspólne debaty specjalistów od bezpieczeństwa oraz kryzysów emocjonalnych młodych ludzi, przedstawicieli władz i dyrektorów szkół. Takie spotkanie zaplanowano m.in. w Kaliszu, a ma się ono odbyć jeszcze w październiku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. Wczoraj w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
4: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
2: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Wczoraj około 14.30 na ulicy Majkowskiej w Kaliszu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego.
5: Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia 29-letni kierowca ciężarówki nie odniósł poważniejszych obrażeń.
2: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kalickiej policji. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już jutro dowiemy się, ile waży tegoroczna największa wielkopolska pyra. W hali sportowej przy szkole podstawowej w Sieroszewicach odbędzie się rozstrzygnięcie 6. już edycji konkursu pod nazwą Na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry. Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs, w którym rywalizować będą największe wielkopolskie pyry oraz potrawę z ziemniaka w różnorodnej formie kulinarnej.
6: To wydarzenie będzie trwało przez cały dzień, oficjalne otwarcie o 13:00, później występy artystyczne i oczywiście pakołyki związane z ziemniakami, które przygotowały koła gospodyń wiejskich, a będzie ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie koncert zespołu Dynamitki. No i ważenie największej pyry. Bardzo serdecznie zapraszam. 10 października, sobota, Sieroszewice.
2: Zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest samorząd województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku razem z gminą Sieroszewice. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu oraz integracja i zaangażowanie społeczności w wydarzenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Informacje dla kierowców.
0: Wyruszamy na drogi w naszym regionie. Ostatni raz dzisiaj. Warunki dojazdu są dobre i dobre będą do końca dnia, bo synoptycy nie przewidują wieczorem opadów deszczu. Deszcz może pojawić się dopiero w nocy i wówczas sytuacja się nieco pogorszy. Póki co mamy spory ruch w mieście, jak to w piątek, chociaż lepiej niż godzinę temu. Dużo aut, zwłaszcza w okolicach krzyżówki Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej, na Podmiejskiej i na ulicy Stańczukowskiego. Sporo samochodów także na Częstochowskiej i Łódzkiej. W Kaliszu mamy utrudnienia na ulicy Dobrzeckiej, która jest zamknięta na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Korzystamy z objazdów przez ulicę Korczak, Biskupicką i Dobrzecką. Trwa remont ulicy Skalmierzyckiej, tam utrudnienia. Także remont ulicy Romańskiej. W Ostrowie Wielkopolskim cały czas mamy utrudnienia na ulicy Wrocławskiej, która jest remontowana. Przypominam również o przebudowie drogi krajowej nr 36. To między Ostrowem a Krotoszynem, a w regionie między Opatówkiem i Kaliszem także utrudnienia. Tutaj jezdnia zwężona, a przed samym Kaliszem ruch odbywa się wahadłowo. Kierują nim sygnalizatory świetlne.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Za 23 minuty 18.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
0: Reklama. Ogłoszenie.
4: Radio Centrum 106.4 ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz-reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie. Twój normalny dzień, zawsze Black and
5: White. I mamy weekend, i gra muzyka.

0: To był duet Charles and Teddy na zegarze już za 11 minut, godzina 18.
1: Teraz konkurs.
0: Zapraszam do konkursu. Do wygrania podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów. To koncert, który odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. 10 głosów na jednej scenie. 88 400 106 4. Dzwońcie, podwójne zaproszenie czeka. Wystarczy odpowiedzieć na jedno, mam nadzieję, proste pytanie. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
2: Janusz z tej strony.
0: Witam cię, Januszu. Lubisz operę?
2: No, tak sobie.
0: Ale 10 tenorów na jednej scenie to jest dopiero coś. No właśnie, tak. Mamy na tym koncercie tenorów, czyli to jest jeden rodzaj głosu operowego męskiego. A powiedz mi, jakie jeszcze są głosy operowe, żeńskie bądź męskie? Wystarczy, że powiesz jeden.
2: Męskie to jest baryton, a damskie to sopran, alt.
0: Pięknie. Męskie jeszcze może być bas, może być mezzo-sopran. Gratuluję, zaproszenie jest twoje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Życzę miłych wrażeń. Przypomnę, że ten koncert, o którym mówiliśmy, na którego zaproszenie wygrał Janusz, odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu, a to koncert 10 tenorów, 10 głosów na jednej scenie. Januszu, pozostań jeszcze chwilę przy telefonie, za chwilę powiem ci, jak odebrać to zaproszenie, a wszystkim tym, którzy wybierają się na ten koncert, życzę miłych wrażeń.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka Grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Za 4,5 minuty będzie godzina 18. ONZ ostrzega, wysokie technologie będą mogły niedługo czytać ludziom w myślach. Czy mamy już się bać? Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach 18.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro chłodniej, maksymalnie 13 stopni Celsjusza na termometrach. Przez cały dzień będzie dużo chmur. No i od rana będą pojawiały się opady deszczu. Jutro ciśnienie przez cały dzień stałe, około 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
5: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
4: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
6: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
4: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili. Ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce teraz Błażej Kulesza.
8: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła z ze zgrupowań narodowych drużyn.
9: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
8: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
9: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
8: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
10: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje, przede wszystkim wśród kibiców.
7: A mówił o tym Błażej Kulesza. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki, z którymi biało-czerwone nigdy nie wygrały. Pierwszy mecz o 20:15 w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
9: Trzynaście minut po godzinie 18:00. Przenosimy się do Macieja Kmiecika. Dziś piłkarze KPR Ostrowi, piłkarze ręczni Rebut KPR Ostrowi grają na wyjeździe. Halo Maciej.
10: Dobry wieczór. 12 minuta meczu w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczęła się właśnie i siódme trafienie dla Ostrowian, którzy prowadzą 7-4, a teraz jeszcze strata drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego i szansa na czterobramkowe prowadzenie biało-czerwonych pasiaków podopiecznych trenera Kima Rasmusena. Ostrowianie faworytem meczu w Piotrkowie Trybunalskim, aczkolwiek piotrkowianin, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał, nie, to zawsze niewygodny rywal na własnym boisku. Teraz kolejna akcja Ostrowian i jest obrona w polu, jest rzut karny Aleksander Tilte, faulowany właśnie już w polu bramkowym. No i pewnie Patryk Marciniak po raz trzeci tego dnia podchodzi do rzutu z linii 7 metra. W pierwszym rzucie Marciniak pomylił się, ale chwilę temu już skutecznie egzekwował rzut karny. No i oby teraz również było, bo Marciniak na razie świetnie zastępuje Kamila Adamskiego. Jest bramka numer 8 dla Ostrowi. Kamila Adamskiego, który jest kontuzjowany. Tych kontuzji w ostrowskiej zespole jest sporo. Nie ma dzisiaj też Roberta Kamyszka, no a więc grają w podobnym zestawieniu, w zasadzie identycznym jak w niedzielę w Kwidzynie, gdzie wygrali z MTS-em 32-28. Początek meczu wyrównany, ale teraz zarysowuje się przewaga Ostrowian, którzy są niesieni dopingiem grupy kibiców w biało-czerwonych barwach, która jeździ wszędzie za swoją drużyną. A teraz po drugiej stronie obrona w polu i rzut karny przed zespołem Piotrkowa Trybunalskiego. Diogo Baleiro jeszcze karnego w tym meczu nie obronił, ale już kilka dobrych interwencji skutecznych reprezentanta Portugalii, a teraz mylą się gospodarze. Diogo Baleiro podnosi rękę w geście triumfu. Wynik nie ulega zmianie, jest nadal 8-4, ale szansa na powiększenie tej przewagi. Dobrze by było, żeby Ostrowianie, tak jak w Kwidzynie, tam odskoczyli na 7-8 bramek na początku drugiej połowy i już później kontrolowali mecz. No tutaj mam nadzieję, że będzie podobnie. Próba do grania na koło i skutecznie 9. bramka Ostrowia, więc rośnie ta przewaga. Teraz nawet taką kombinowaną obroną wysuniętą próbują jeszcze bardziej utrudnić życie drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego podopieczni trenera Kima Rasmusena. Kończy się 14. minuta meczu w Piotrkowie Trybunalskim. Rebut KPR Ostrowia prowadzi z piotrkowianinem 9-4. Halo Studio.
9: Dziękuję bardzo. Komentował Maciej Kmiecik.

19,5 minuty po godzinie 18. Sporo znanych ludzi urodziło się 9 października. Niestety już nie żyjących, m.in. Tadeusz Różewicz, Wiesław Gołaz, Agnieszka Osiecka, John Lennon, Magda Umer czy Stanisław Zbowski, gitarzysta, członek grupy Budka Suflera. Dziś natomiast swoje 75. urodziny obchodzi znakomity polski piosenkarz Ryszard Rynkowski.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

Hips Don't Lie, to była Shakira, pomagał jej raper Wyclef Jean. 26,5 minuty po godzinie 18. Kaliska delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeszła metamorfozę. Po remoncie placówka jest zdecydowanie bardziej przyjazna dla interesantów. Więcej na ten temat opowiemy w wiadomościach z waszej okolicy o 18.30.

0: Jest 18.30. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 30-latek z zarzutem w sprawie śmierci 29-letniego mężczyzny, nowe oblicze kaliskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, a na koniec Pleszew, który wzbogacił się o nową publikację historyczną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 29-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono we wtorek w przydrożnym rowie w Galewie w powiecie pleszewskim. W sprawie zarzut usłyszał 30-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego. Jak przekazał Radiu Centrum, prokurator Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przeprowadzono m.in. oględziny miejsca zdarzenia i zwłok oraz sądowo-lekarską sekcję.
3: Ten materiał dowodowy dał na obecnym etapie asumpt do stawienia zarzutu 30-letniemu mieszkańcowi powiatu pleszewskiego, zarzutu dotyczącego naruszenia czynności narządów ciała i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni. Dalsze czynności w postaci tutaj badań i finalnej opinii biegłych zostaną uzyskane na dalszym etapie postępowania.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni wspólnie spożywali alkohol. Na tym etapie 30-latek nie został aresztowany. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności śmierci 29-latka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kaliska delegatura Urzędu Wojewódzkiego przeszła metamorfozę. Dzięki remontowi jest teraz nie tylko estetyczniej, ale i wygodniej dla interesantów. Jak powiedział Radio Centrum Szymon Wdowczyk, dyrektor delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, chociaż miejsce jest teraz nowocześniejsze, nie zapomniano o jego historii.
4: Chciałem tą historię wyeksponować, więc pojawiły się tablice w języku polskim i angielskim z informacją o tym, co w tym budynku się znajdowało na przestrzeni lat, bo historia jest bardzo ciekawa. Od kolegium jezuickiego po szkołę kadetów, korpus kadetów, przez siedzibę archiwum państwowego i później administrację państwową po reformach administracyjnych, więc naprawdę historia tego budynku jest bardzo ciekawa, bardzo znana, a nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą.
2: I tę historię można poznać na przykład w trakcie oczekiwania na wizytę paszportową.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Pleszew wzbogacił się o nowe wydawnictwo historyczne, które przywraca pamięć o kapłanach związanych z miastem i ich tragicznych losach podczas II wojny światowej. Autorem książki jest pleszewianin ksiądz profesor Michał Kieling, który przypomina historię duchownych więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau.
5: Promocja publikacji zatytułowanej Pleszewscy księża więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego odbyła się w sali posiedzeń pleszewskiego ratusza. Autor jest profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także absolwentem Pleszewskiej Dwójki oraz Pleszewskiego Liceum. Podczas spotkania burmistrz Arkadiusz Ptak podkreślał, że ksiądz Michał Kieling mimo kariery naukowej nie zapomina o swoich korzeniach. Dyrektor muzeum Adam Staszak zaznaczył, że to kolejna cenna publikacja poświęcona historii miasta. Książka przedstawia sylwetki 6 kapłanów: Stanisława Herwarta, Jana Szmeltera, Juliana Badzińskiego, Edwarda Skowrońskiego, Felicjana Nowickiego i Romana Ziętarskiego. Przybliża również politykę III Rzeszy wobec z Kościoła katolickiego. Publikacja liczy 155 stron i powstała na podstawie materiałów źródłowych oraz wspomnień pleszewian. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut będzie godzina 19. Trwa mecz wyjazdowy piłkarzy ręcznych KPR Ostrowia z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego. Mecz obserwuje Maciej Kmiecik. Halo?
6: Minuta i 10 sekund pozostały do zakończenia pierwszej połowy spotkania. O czas poprosił czeski szkoleniowiec drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego, bo jego zespół przegrywa aż 11-19. Na jeszcze kilka chwil temu nie było wcale tak źle, patrząc z pozycji piotrkowianina. W 24 minucie po celnym rzucie karnym Patryka Marciniaka było 14-8, ale później dwie bramki z rzędu rzucili gospodarze i w 26 minucie przegrywali tylko 14-10. Teraz ta przewaga już jest dwa razy taka, bo 19-11. Taki trochę cenny ten mecz w Piotrkowie Trybunalskim. Obie drużyny popełniają sporo błędów, jednak widać różnicę klas. Może nie tą, która dzieli obie drużyny w tabeli, bo jednak zespół z Piotrkowa Trybunalskiego no jest ostatni, Rebut KPR Ostrowia wyżej z tabeli z 6 punktami, ale mimo wszystko różnica jest i to duża na boisku. Dobrze grają Ostrowianie w ataku. Patryk Marciniak już 5 bramek rzuconych, także naprawdę kolejny dobry występ tego zawodnika. No i cieszy to przede wszystkim, że można powiedzieć kolokwialnie wszedł trochę w buty Kamila Adamskiego, bo jednak Ostrowianie od tych pierwszych meczów muszą sobie radzić bez swojego lidera, najlepszego strzelca poprzednich sezonów, który przeszedł operację kręgosłupa i rehabilituje się, by wrócić w drugiej części sezonu. Patryk Marciniak 5 na 7 bramek, 4 trafienia z rzutów karnych, raz pomylił się na początku spotkania. A tak patrząc na statystykę Ostrowiana, można powiedzieć, że wręcz 100% 3 na 3 Burzak, 3 na 3 Tilte, 3 na 3 Paweł Kałużny, młody obrotowy, który bardzo dobrze wszedł w to spotkanie. Artur Klopstek 2 bramki, Smolików 2 bramki. No i 20-11 po pierwszych 30 minutach tego spotkania. Tak wydaje się, że takim rezultatem skończy się ta druga, pierwsza połowa spotkania. Wysoko Ostrowianie prowadzą jeszcze w Piotrkowianie w posiadaniu piłki, ale już chyba nic w tej drugiej, w tej pierwszej połowie się nie wydarzy. Ostrowianie naprawdę grają dobrze, skutecznie, no tak jak można było tego się spodziewać, bo mówiłem, że trudny teren Piotrkowianin u siebie jest groźny, ale nie na tyle, by dzisiaj Ostrowianom narobić kłopotu. Po pierwszej połowie jest naprawdę, naprawdę dobrze. 20-11 prowadzą biało-czerwone pasiaki. Halo Studio.
0: Komentował mecz z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski Maciej Kmiecik. Za 23 minuty 19.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama. We were good.

Za 9 minut będzie godzina 19. Dziś poznaliśmy nazwisko tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodę otrzymała obrończyni praw człowieka z RPA. Więcej o tym opowiemy w wiadomościach o 19.00.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No jutro będzie chłodniej, 13 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie. Dużo chmur, z których w ciągu dnia będzie popadywał deszcz. Ciśnienie stałe 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
5: Do męża, do syna.
6: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
4: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
7: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
8: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
7: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
8: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
7: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
7: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
4: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nawa Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
4: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
6: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
5: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
4: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
12: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
11: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafę Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Yi Zhu, Chińczyk, który od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7-3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. W najbliższy weekend na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona, która z kompletem zwycięstw po 7 kolejkach prowadzi w hiszpańskiej La Liga. Duma Katalonii podejmie Getafe. W Niemczech lider wystąpi już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder Brema. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po 19:00.

0: 8,5 minuty po 19. Trwa druga połowa meczu wyjazdowego piłkarzy ręcznych z Ostrowia Wielkopolskiego, KPR Ostrowia z Piotrkowianinem Piotrków. Mecz obserwuje Maciej Kmiecik, halo.
1: 47 minuta rozpoczęła się przed chwilą, 30-20 w tej chwili, 10-bramkowe prowadzenie Rebut KPR Ostrowi, która kontroluje już przebieg tego spotkania, momentami prowadzi 10 bramkami, momentami ta przewaga topnieje do 8 trafień, ale na niżej nie schodzi. Piotrkowianin stara się jak może, ale raz po raz wychodzą im ciekawe kontry i ładne bramki, ale generalnie to Ostrowianie rządzą i dzielą na boisku. Świetny mecz Iwana Burzaka, 6-6, reprezentanta Ukrainy kołowego Rebut KPR Ostrowi. Bardzo dobrze dzisiaj też skrzydłowy Artur Klopstek, 5-5, 4 bramki Aleksandra Tilte, chyba najlepszy mecz tego nowego zawodnika Rebut KPR Ostrowi. W drugiej połowie w bramce Ostrowi nie ma Diogo Valeiro, jest Jakub Zimny, który stara się jak może, ale z trudnych sytuacji przychodzi mu bronić, a teraz kolejna kontra Ostrowian niewykorzystana, odbił piłkę bramkarz drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego, to już trzecia skuteczna interwencja golkipera Jakuba Matlęgi, no i Ostrowianie konstruują kolejny atak, 48 minuta meczu, cały czas 10 bramek przewagi, tutaj już nic złego Ostrowi się nie stanie, trzeba dograć tą drugą połowę do końca, bez kontuzji, bez urazów, no i dopisać 3 punkty do tabeli Lotto Superligi. A teraz zatrzymany Paweł Kałużny, obrotowy, młody obrotowy, który dobrze grał w pierwszej połowie, nieomylny, 3 bramki, dobrze również w defensywie, a teraz niestety zatrzymany przez bramkarza Piotrkowa Trybunalskiego, który w drugiej połowie broni zdecydowanie lepiej niż w pierwszej. 49 minuta spotkania, 30-20 prowadzi Rebut KPR Ostrowia w Piotrkowie Trybunalskim. Połączymy się już na podsumowanie tego dzisiejszego piątkowego starcia w Lotto Superlidze. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139, tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Reklama.

16 minut po godzinie 19. Dziś piątek, notowanie 1544, listy przebojów top 30. W dzisiejszym zestawieniu zdecydowanie więcej koloru zielonego, bo 14 piosenek zyskuje. Pojawią się dwie nowości w naszym dzisiejszym zestawieniu. Dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia i 12 spadków. Szczegóły listy przebojów top 30 za niespełna godzinę, zaraz po 20.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: 26 minut po godzinie 19. Piotrkowie Trybunalskim, ostatnie sekundy meczu pomiędzy Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski a KPR Ostrowią. To mecz piłki ręcznej mężczyzn. Mecz obserwuje Maciek Miecik. Halo?
1: Ostatnia minuta rozpoczęła się w Piotrkowie Trybunalskim, no i dziesięciobramkowej przewagi Ostrowian. Pozostały już tylko wspomnienia, ale spokojnie Ostrowianie prowadzą. Tyle tylko, że 33 do 30. Kompletne rozluźnienie w ostatnich minutach ekipy Kima Rasmussena, która oddała kilka takich rzutów z nieprzygotowanych pozycji, popełniła straty. No a ambitnie walczący Piotrkowianie poczuli krew i próbują odrabiać te straty. Było 6 bramek, było 5, teraz weszli na 3 bramki, 33 do 30. Trochę przypomina to wszystko to, co działo się w Kwidzynie kilka dni temu w niedzielę. Ostrowianie tam też prowadzili różnicą 8 bramek, skończyło się 4 i też właśnie w tej końcówce roztrwonili trochę tej przewagi. Tutaj naprawdę dużo tej przewagi roztrwonili, bo było aż 10 bramek. Teraz gra pasywna sygnalizowana przez arbitrów. Jeszcze nie oddano rzutu. Pewnie będzie Patryk Marciniak ten rzut wykonywał, ależ huknął jak z armaty pod poprzeczkę i jest 34 bramka. Teraz jeszcze świetna interwencja w bramce Ostrowi Jakuba Zimnego na koniec spotkania. Ma młody bramkarz wychowany w klubu satysfakcję, że w tych ostatnich sekundach naprawdę świetnie interweniował. No i kończy się to spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim wynikiem 34 do 30. Pewne zwycięstwo Ostrowian, aczkolwiek za te ostatnie minuty trochę lekceważenia, trochę takiej niedokładnej gry nonszalancji. Gdzieś chyba ta wysoka przewaga przez całe spotkanie pozostawiła ślad i Ostrowianie w tej końcówce delikatnie lekceważyli rywala i wygrali co prawda, ale nie tak efektownie jak mogli. Przypomnę, że zespół z Kwidzyna wygrał tutaj aż różnicą 15 bramek, jeśli chodzi o skuteczność golkiperów. Diego Valeiro 4 interwencje, Jakub Zimno odnotowaną jedną, ale zdecydowanie tutaj chyba błąd w statystykach, bo przynajmniej 3-4 piłki odbił Jakub Zimny. Iwan Burzak 6 bramek, Patryk Marciniak 6 bramek, po 5 Artur Klopstek, Aleksandr Tilte 4, Paweł Kałużny 3, Dmitrij Smolikow. To najskuteczniejsi zawodnicy Rebut KPR Ostrowi, która wygrała w Piotrkowie Trybunalskim 34 do 30. Mecz w przyszłym tygodniu, mecz Lotto Superligi jest przesunięty, a 17 października Ostrowianie rozpoczynają swoją europejską przygodę w EHF Pucharze Europy. Zmierzą się w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę o 18 z zespołem ze Stambułu, a mecz ligowy rozegrają we wtorek 20 października. Przypomnę, w Piotrkowie Trybunalskim zwyciężyli dziś 34 do 30. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo. Mecz komentował Maciej Kmiecik. A na zegarze już 19.30 i wiadomości z waszej okolicy Dawid Nawrocki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Wzmożone kontrole policji w szkołach to pokłosie ostatnich tragicznych ataków. Pisarz Przemysław Piotrowski odwiedzi Kalisz, a na koniec drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale też przypadki grożenia przyjścia z nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem do szkoły i atakiem na kolegów. Tego typu historie zdarzają się także w szkołach w Kaliszu, o czym informują Radio Centrum rodzice. Ze względu na tragiczne ataki, do których doszło w ostatnim czasie, wzmożone działania prewencyjne podejmują również kaliscy mundurowi.
4: W związku z wydarzeniami na terenie szkół w województwie mazowieckim w trybie natychmiastowym policjanci obejmują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe swoim nadzorem. W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Można się tam spodziewać większej ilości policyjnych patroli.
3: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Jak dodaje, do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
2: Warto się wybrać.
3: Ile kadrów zmieści się w najmniejszym mieście? O tym będzie można się przekonać już jutro w Stawiszynie. Tego dnia odbędzie się tam drugi spacer fotograficzny z cyklu Zaczajeni na kadr. Po Kaliszu i jego legendach uczestnicy ruszą tym razem śladem historii i ciekawych miejsc Stawiszyna.
5: Start o godzinie 16 na rynku. Będzie spacer, fotografowanie, rozmowy i odkrywanie miejsc, obok których na co dzień łatwo przejść obojętnie. Trasę poprowadzi Jerzy Widerski, pasjonat lokalnej historii i działacz społeczny z gminy Stawiszyn. Opowie o mieście i pokaże, na co warto zwrócić uwagę. Jaki wziąć ze sobą sprzęt? Nie ma znaczenia. Może być profesjonalny aparat, stary kompakt albo telefon w kieszeni. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych fotografów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To drugi z czterech spacerów. Najciekawsze zdjęcia powstałe podczas całego cyklu trafią później na wspólną wystawę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Za projekt odpowiadają Karol Smarzyński i Krystian Prus w ramach 11. edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem starosty kalickiego. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już za 27 minut 20.

0: Reklama.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

A House to zespół Madness. Za 15,5 minuty będzie godzina 20. Przypomnę wiadomość dzisiejszego popołudnia i wieczoru sportową. Piłkarze ręczni KPR Ostrowia pokonali na wyjeździe Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 34-30. W ramach tej samej kolejki rozgrywek Lotto Superligi piłkarze ręczni Netland MKS-u Kalisz swoje spotkanie rozegrają w najbliższy poniedziałek, także na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Początek tego spotkania we Wrocławiu o godzinie 18:00, przypomnę, w poniedziałek. Także w poniedziałek swój mecz w ramach drugiej kolejki Tauron Ligi Kobiet rozegrają siatkarki MKS-u Kalisz. To także będzie spotkanie wyjazdowe. Kaliszanki jadą do Polic na mecz z tamtejszym Chemikiem. Ten mecz wieczorem o 20:30, a jest jedno spotkanie, które będzie rozgrywane u siebie w domu. To piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz. Ten mecz już jutro w hali Arena o godzinie 18:00. Kaliszanki podejmować będą Start Elbląg.

Kochanie, to ja, to był Grzegorz Chyży. Za 8 minut będzie godzina 20. W zapowiedziach sportowych tego weekendu umknęła nam jedna zapowiedź piłkarska, bo oto piłkarze KKS-u Kalisz, którzy grają w Betclic trzeciej lidze, jutro zagrają mecz na swoim stadionie przy ulicy Łódzkiej. KKS-iacy podejmować będą rezerwy Lecha Poznań. Początek tego spotkania na stadionie przy ulicy Łódzkiej jutro o godzinie 18:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No jutro będzie niestety chłodniej i deszczowo, maksymalnie 13 stopni Celsjusza na termometrach, dużo chmur i przez cały dzień będą pojawiały się słabe, przelotne opady deszczu na barometrach 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nożownicy ze szkół są już zamknięci w areszcie i zakładzie dla nieletnich. Policja zatrzymała dziś kilkadziesiąt osób za groźby kolejnych ataków. Po rekordowo długiej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-latek, który zaatakował szkołę w Ostrołęce, trafił na 3 miesiące do aresztu. 2 dni temu ranił 9 osób. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. Z kolei 15-latek, który wczoraj zamordował kobietę w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, trafił na razie na 3 miesiące do zakładu dla nieletnich. Psychiatrzy będą analizować, czy powinien za zbrodnie odpowiadać jak dorosły. 24 tysiące policjantów pilnowało dziś bezpieczeństwa w szkołach. Działania będą kontynuowane do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących ataków. Wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół.
4: Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób, które publikowały w sieci filmy z groźbami przemocy. Nie potwierdziły się za to doniesienia na temat rzekomo istniejącego w sieci wyzwania wśród uczniów nazwanym Krwawym Piątkiem. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Decyzję ogłoszono krótko po przyznaniu pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która pracowała w Trybunale. Orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. We Francji słabnie fala protestów licealistów. Od września domagają się oni lepszych warunków nauki. Władze oceniają, że demonstracje mają już głównie lokalny charakter, choć w piątek zamkniętych pozostało jeszcze 141 liceów. Protestujący krytykują braki kadrowe, złe wyposażenie szkół i system rekrutacji na studia. Organizacje uczniowskie zapowiadają kolejne protesty w przyszłym tygodniu. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa GKS Katowice, a jutro Jagiellonia Górnik, z kolei w niedzielę Legia Wisła. Więcej o 10 kolejce Błażej Kulesza.
6: Dla trenerów ligowych drużyn ponad 2-tygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
7: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
6: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest 1-3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
7: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
6: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
8: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
6: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców.
4: Legii grozi wysoka kara finansowa. PZPN zdecydował, że klub będzie musiał zapłacić 250 tysięcy złotych za każdy mecz u siebie z zamkniętym sektorem gości.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
1: lista przebojów.

4 minuty po 20. Rozpoczynamy 1544 notowanie listy przebojów Top 30. W dzisiejszym zestawieniu 14 piosenek awansuje, 12 spada, pojawią się dwie nowości i dwa utwory zachowują stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Zaczynamy od propozycji. Na początek 15 propozycji i artystka, która w propozycjach do listy przebojów Top 30 pojawia się chyba pierwszy raz. Ashlyn Rae Wilson, która występuje pod pseudonimem Ashy, to 33-letnia amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, znana na rynku muzycznym już dość długo, a tutaj u nas pojawia się singlem, który pochodzi z jej nowej płyty, z płyty, która ukazała się w tym roku, Dziewczyna Twoich Marzeń, tak nazywa się ten krążek, a piosenka, którą mamy w propozycji do listy, to Stop the Wending, Ashy.

0: To nowe nagranie Sanach, piosenka Cichosza.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to już artystka, polska artystka urodzona w Chicago, Keira, na moje nieszczęście.

Patient Zero to była Taylor Swift, to jej nowe nagranie. Piosenka ma ciekawy teledysk. Premiera tego teledysku odbyła się 27 września podczas gali MTV Video Music Awards, a w tym teledysku główne role zagrali Colin Farrell i Dakota Johnson. Już 19,5 minuty po godzinie 20. A to piosenka promująca film o Jacku Kuroniu, o jego miłości do żony Grażyny, Kaśka Sochacka i Cortez jak my.

Jasiek Biłowarczyk już nie woła Halo Houston, tylko śpiewa Obłoki. To jego nowe nagranie z 26 minut po godzinie 20. A teraz Rose, New Trick.

Jesień trwa bez końca, to była Roxy. Kolejna z propozycji do listy przebojów Top 30. Przed nami duży facet, Teddy Swims i jego Perfect Man.

27 to nowe nagranie Julii Wieniawy, za 22 minuty godzina 21. Dużo tych dwójek, a teraz będzie coś, można powiedzieć, po hiszpańsku, portugalsku, po brazylijsku, paraíso. Tak po portugalsku mówi się na raj, a to piosenka, która ostatnio bardzo buzuje na antenach radiowych, Los Frequencies, to belgijski producent muzyczny, a pomaga mu wokalistka.

To jest świetny numer, a cały czas w propozycjach do listy przebojów top 30. No tutaj taką żółtą kartkę wam wystawiam, bo najwyższa pora, aby ta piosenka trafiła już do pierwszej 30. James

Jimmy Miller z dalekiej Walii i jego piosenka Baby Doll, a to już Alex Warren i Emerald Eyes.

Będzie pięknie, to była Marisa, 14. propozycja do listy przebojów top 30, a ostatnia, 15. propozycja to piosenka Stelly Lefty Boston.

0: Stalla Lefty Boston cały czas czeka na swoją szansę. 15 propozycji dziś wyglądała następująco. Stop the Wedding to Eshi, Cicho Sza, piosenka Sanach, Keira i Na moje nieszczęście, Taylor Swift, Patient Zero, Kaśka Suchacka i Cortez, Jak my, Jasiek Piłowarczyk, Obłoki, Rose i piosenka New Trick, Jesień trwa bez końca to utwór Roxy, Teddy Swims, Perfect Man, 27 utwór Julii Wieniawy, Lost Frequencies i Mary Frost i Paraiso, Baby Doll, Jamie Miller, Alex Warren, Emerald Eyes i Marisa, Będzie pięknie, jako ostatnia 15 propozycja Stella Lefty z piosenką Boston. Tak wygląda 15 propozycji, znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także odbywa się głosowanie na wasze ulubione utwory. Oprócz 15 jest również pierwsza 30. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30.
1: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 5,5 minuty zostało do godziny 21. Rozpoczynamy 1544 notowanie listy przebojów top 30. 14 piosenek dzisiaj awansuje. 12 traci, pojawią się dwie nowości w zestawieniu i dwa utwory są na miejscach z ubiegłego tygodnia. Zaczynamy od spadków. Dziś na miejscu 30. Tydzień temu było oczko wyżej. Kim jestem? Metzner.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Pochmurno i deszczowo jutro będzie, maksymalnie 13 stopni Celsjusza na termometrach, na barometrach ciśnienie stałe 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nie ma zorganizowanej akcji przemocy w szkołach, twierdzi MSWiA. Kolejny wypadek pociągu z ciężarówką, ranne dwie osoby. Polacy biorą coraz więcej zwolnień lekarskich związanych z depresją i stresem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Powiedział o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma tak zwanego challenge'u, czyli internetowego wyzwania. Po dwóch atakach, w których zginęła jedna osoba, a rannych zostało 11 osób, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach. Tomasz Fęskę.
5: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
6: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
5: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji.
4: Policja zatrzymała dziś 59 osób. Sejmowa komisja chce, by szef NBP Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
7: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
4: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
8: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
9: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
4: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. Pod Łodzią lokalny pociąg zderzył się z ciężarówką. Ranna została pasażerka pociągu. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki. Policja wyjaśnia okoliczności. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, natomiast stoi przy nim znak stop. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS-u wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dżokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. Wygrał 6-4 i 6-3. A wcale nie można powiedzieć, by Dżokowicz był w słabej formie, bo dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
10: To wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i za kibicowanie przez cały czas. I będę walczył dalej. Pozdrowienia.
4: Hurkacz wcześniej przegrał z Dżokowiczem 8 meczów z rzędu. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 turnieju WTA w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 6-3.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A teraz
1: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 21:00 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Dzisiaj notowanie 1544. 14 piosenek dzisiaj awansuje, 12 spada. Dwie nowości w zestawieniu jeszcze przed nami i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia także przed nami. I to właśnie jedna z tych piosenek pojawi się teraz. Tak jak tydzień temu na miejscu 28 Less Than a Lover, Janie.

0: Dopiero drugi tydzień na liście przebojów top 30. Dzisiaj awans z miejsca 30 na 27. Sanach i jej nowe nagranie, piosenka Kapitan.
1: Nowość.
0: Na miejscu 26 dziś pierwsza nowość, duet Karol G i Bruno Mars, Still.

Szkoda na to łez. To była Hania Kuzimowicz i Keira, która także jest w propozycjach do listy przebojów w top 30. To było miejsce 25. Ta piosenka sporo traci, bo tydzień temu była na miejscu 14. A dziś na 24. 2 dni Bledka.

0: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
1: Reklama.
2: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów
0: Top 30.

0: To było Stygnie Lato, piosenka Stygnie Lato grupy Kuba i Kuba. Dziś spadek z 15 na 23. No to pora na kolejną
1: nowość.
0: I ostatnią, bo to dzisiaj dwie nowości. Na 22 Bez końca, Oskar Cyms.

In the Stars, jak oni brzmią mimo upływu lat. To był zespół The Rolling Stones. Dziś na liście przebojów top 30 ta piosenka na miejscu 21. A tak w ogóle to jest z nami ten utwór już od 11 tygodni. Jak wygląda trzecia dziesiątka? Na 30 Kim Jestem, Metzner, 29 Dotknij, Daria Marx. Janie i utwór Less Than a Lover na 28, 27 Kapitan, piosenka Sanach. Na 26 pierwsza dzisiejsza nowość, kompozycja Steel duetu Karol G i Bruno Mars. Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz i Keira, to było miejsce 25. Na 24 dwa dni Bledka. Kuba i Kuba z kompozycją Stygnie lato na 23. Miejsce 22. Druga i ostatnia nowość bez końca, Oscar Sims. I grupa The Rolling Stones z kompozycją In the Stars na miejscu 21. A drugą dziesiątkę rozpoczyna dziś pan, który już występował w dzisiejszym zestawieniu listy przebojów top 30, dokładnie w propozycjach. To Teddy Swims i piosenka Break Up in Reverse.

Ostatni dzień lata Gypsy Go i For Money. Ta piosenka dziś na miejscu 19. Spadek aż o 10 pozycji z miejsca 9. A miejsce 18. Tutaj tracimy 3 miejsca. Material Lover, Sienna Spyro.

Rain Me In to był duet Sam Fender i Olivia Dean. Dziś ta piosenka traci z miejsca 5 na miejsce 16. A to grupa Kuba i Kuba po raz kolejny, chłopaki na 15.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Za 5 minut 22. Przed reklamą była piosenka z miejsca 14. Street of Dream grupy U2, a na miejscu 13 wspomnienie lata Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pochmurno i deszczowo. Na termometrach maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Barometry będą pokazywały stałe wartości 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: To dźwięk zakończonego leczenia. W Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
4: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
3: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
3: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe dwa lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
6: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
6: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
3: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: A teraz
1: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 22:00 do zagrania w dzisiejszym 1544 notowaniu listy przebojów Top 30 zostało nam 12 najlepszych piosenek tego tygodnia. Na miejscu 12 dziś spory awans, bo aż o 8 miejsc. To jest co? Wiktor Waligura.

0: To była Lola Young i jej piosenka z miejsca 11 listy przebojów Top 30 From Down Here. Druga dziesiątka za nami. Dziś na 20 Break Up in Reverse, Steady Swims, Gibbs, Ego i For Money. To ostatni dzień lata. Miejsce 19, 18 Material Lovers, Sienna Spyro, Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Na 17, 16 Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, Kuba i Kuba, Chłopaki na 15, na 14 Street of Dream grupy U2, Sylwia Grzeszczak i Mango na 13, 12 to jest to Wiktor Waligura i Lola Young z piosenką From Down Here na miejscu 11.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
6: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
0: Na 10 nareszcie męskie granie. Ja się stałem.

Lista przebojów top 30, notowanie 1544. Jesteśmy już na etapie pierwszej trójki. Co mi tam? To była Victoria Kida. Dziś miejsce 9, a na miejscu 8 ITP ITD Sanach.

To był sezon Dawida Podsiadły. Dziś awans z 19 na miejsce 7. Na miejscu 6 My Body Isn't Ready, Sombra.

na błysk wypadł z pierwszej trójki. Na miejscu czwartym Dawid Podsiadło. Za moment wszystko będzie jasne, ale najpierw jeszcze przypomnę 15 propozycji. I tak. Stop the Wedding to Aishi, Cicho Sza, Sanach, Na moje nieszczęście Keira, Taylor Swift i Patient Zero, Keira, Kaśka Suchacka i Cortez, Jak My, Obłoki, Jasik Piwowarczyk. Następna propozycja do listy przebojów top 30 to New Trick, piosenka, którą śpiewa Rosie, Roxy, Jesień trwa bez końca, Perfect Man, Teddy Swims i Julia Wieniawa, 27, Paraiso, Los Frequencies i Maria Froese, Janie Miller, Baby Doll, Emerald Eyes, Alex Warren, Marisa, Będzie Pięknie i Boston, to piosenka, którą śpiewała Stella Lefty. Przypomnę, że 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam głosujecie maksymalnie na 10 kawałków, a wybieracie je w dowolnych proporcjach pośród propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. Za 24 minuty godzina 23, na miejscu trzecim dziś, tydzień temu było 8. Feel My Love, Take That, Michael Patrick Kelly. Don't look.

Bonjour, pardon, merci, Céline Dion, to powrót do czołowej trójki, awans z miejsca szóstego na drugie. W 1544 notowaniu listy przebojów w top 30, na miejscu 10 nareszcie męskie granie. Co mi tam, Victoria Kida na 9, na 8 ITP i TD Sanach, Dawid Podsiadło Sezon na 7, na 6 My Body Isn't Ready, Sombre, Zalia Tylko Kochaj Mnie na miejscu 5, pozycja 4 na Błysk, Dawid Podsiadło. Miejsce 3, Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly i na pozycji 2, Bonjour, Pardon, Merci, Céline Dion.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie maksymalnie 13 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, ciśnienie stałe 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Radio. Właśnie minęła
2: 23.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: To dźwięk zakończonego leczenia. W Warszawie stanął wyjątkowy dzwon życia. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą swojego nowego prezydenta. Powiemy też, ile Polacy średnio jedzą jajek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie zabrzmiał po raz pierwszy dzwon życia. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Dzwon znajduje się w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy Karowej. Ten konkretny jest wyjątkowy. To pierwszy dzwon, który nie znajduje się na oddziale onkologicznym, ale położniczym.
4: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
3: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy Karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia matki oraz dziecka. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
3: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nim rządził przez najbliższe dwa lata. Senator Monika Piątkowska z KO czy bezpartyjny Łukasz Gibała. O północy zaczyna się cisza wyborcza, potrwa do końca głosowania w niedzielę. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom powstaną nowe miejsca cumownicze. Poprawi się też poziom dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły tej ważnej dla żeglarskiego i w ogóle turystycznego świata inwestycji zna reporter Paweł Radzewicz.
6: Sopocka Marina znajduje się na końcu słynnego molo. To obiekt wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
7: To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
6: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
8: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata.
3: Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
9: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
3: Tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cztery minuty po 23. Pięknie dziękuję za to, co dziś wydarzyło się na 106.4, za spędzony wieczór, za spędzone wspólnie popołudnie i za listę przebojów. Życzę udanego, choć pogoda nie będzie nam sprzyjać, weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.